0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio, radio, Eska.
2: Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
3: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę.

0: Mamy już środę, 29 dzień lipca, ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie zobaczymy do 28-29 stopni Celsjusza. Przewaga będzie promieni słonecznych, ciśnienie wysokie. Na ulicach naszego miasta spokojnie, uważamy przy Krygiera.
1: Wybiła szósta SK News Jakub Krzyżak. Wbrew zapowiedziom ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiS-u członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik tej partii Rafał Bochenek.
2: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Brak ostatecznej decyzji centrali PiS-u zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
3: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości.
1: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca Łukasz Żak usłyszał maksymalny możliwy wyrok, 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kacper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić do aresztu. Do odbycia kary stawił się tylko pierwszy z nich.
4: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego.
1: Informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mikołaj O. jest poszukiwany, trzeci z oskarżonych Damian J. na razie nie. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z najnowszych badań. Podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych ankietowani chcieliby jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.

0: Radio SK. Minuta po szóstej, a my już gramy i dzisiaj w środę zamiast dzień dobry mówimy...
1: Przepraszam, ja często cię nie rozumiem, ale dzisiaj to już wyjątkowo, w jakim to języku?
0: No jak to? To jest tygrysi. Dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa, więc każdy może, a nawet powinien ryknąć sobie z rana.
1: No to bardzo jest ciekawe, zatem spróbujmy. 664-402-302 lub głosówki na jaskowym Messengerze. Przepraszam, czy ktoś chce ryknąć z rana?
0: Proszę nie tłumić emocji, tak jak mówiła pani psycholog.
2: Przepraszam, panie Szrek, mógłby pan tak trochę ryknąć dla mojego syna? Bardzo mu zależy.
3: Nazaryk, no!

0: co wam powiem, to wam powiem, ale...
1: Ja mam wrażenie, że twój tygrys powinien się udać do lekarza. Nawet nie jestem pewna, czy tego od żołądka, czy bardziej od głowy.
0: Ale naprawdę, kiedyś byłem na kilku takich spotkaniach, które miały spowodować, że się otworzę, że usiądę na kozetce, że poznamy się lepiej, że za 300 zł moje życie się zmieni. I rzeczywiście radą podstawową było, proszę nie tłumić emocji, panie Wiktorze. Jak ma pan ochotę krzyknąć, to proszę krzyknąć.
1: Tylko jeżeli byłeś u terapeuty i cały czas do terapeuty robiłeś... To kumam, że się nie dogadaliście.
0: Potrzebujemy konsultacji z jakimś poważniejszym lekarzem. Stwierdził i wysłał mnie w piętro wyżej. O, dzisiaj jest Dzień Tygrysa, no więc podpytujemy was, jak ten poranek brzmi, tak by nie używać słów, nie po ludzku, nie powiedzieć A, B, C, dzień dobry, tylko jakimś odgłosem, dźwiękiem określić to, co u was słychać dzisiaj z rana.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że mój poranek brzmi hał-hał, bo pierwszy raz przyprowadziłam mojego 5-miesięcznego psiaka do pracy, ale prawda jest taka, że on nie szczeka, tylko wydaje odgłosy, które Wiktor stwierdził, że brzmią jak gołąb. Ja uważam, że jak Czubaka, postaram się za chwilę nagrać i wam udowodnić, że Wiktor się myli.
0: Słuchajcie, według naszych słuchaczy, czasami dźwięki porannego wstawania mogą przypominać te dźwięki z przyjemności spod kołdry w pewnym wieku, bo...
1: Ale...
0: O!
2: Cześć, mówią, że starość jest wtedy, kiedy odgłosy, które wydawałeś kiedyś za młodu przy uprawianiu seksu, wydajesz teraz, stając z łóżka.
1: Deskowy Messenger czeka, dajcie znać, jakie odgłosy poranka macie teraz u siebie.
0: No, jak brzmi wasze rano? Pawcio, nasz wydawca, też pewnie jakoś dobrze brzmi dzisiaj. Jeszcze raz?
3: Kto powiedział?
0: No myślcie się sami.
3: Kocham w czasie przeszłym.
0: Otworzyłeś siebie czy butelkę?
3: Oko, jedno, drugie. Czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: 17 minut po 6. Dzisiaj zbieramy dźwięki waszego poranka. Przyszła Jadzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, bo dzisiaj jest dzień tygrysa i jedni z samego rana brzmią tak. Jest taki naprawdę chory tygrys. A niektórzy brzmią tak. Jaki jest dźwięk twojego poranka?
1: Budzik.
0: A weź go zrób ustami.
1: Nie umie.
2: Poranny?
3: To jest prawdziwy dźwięk poranka Jadzi.
0: To jest pani Jadzia, ten charakterystyczny kaszelek.
3: No ale mieliśmy pozaglądać do gazet i do internetów. Jak się okazuje, młodsza o 44 lata partnerka Micka Jaggera.
0: To jest niezdrowe nawet.
3: Pokazała prywatne kadry z ich 9-letnim synem.
0: O, to jest jeszcze bardziej niezdrowe.
1: Boże.
3: Mick Jagger świętował 83. urodziny.
0: To może to jest moment, kiedy możemy ujawnić, zapytać, Jadziu, ile ty masz lat, skoro Mick Jagger ma 83?
1: Powiem tak. Gdyby Mick Jagger przyszedł do mnie na wywiadówkę, to nikt by się nie zdziwił.
3: Policz sobie.
1: Tak.
0: No dobra, to teraz młodsi celebryci trochę z naszego podwórka. Młodsi i bogatsi.
1: Wow.
0: Od nas na pewno. Mąż Halejcio, Klaudii. On rozprawia o ciężkim losie właśnie milionerów. I to jest cytat z tego męża. Uwaga. Jak masz 5000 i stracisz 5000, to stracisz miesiąc pracy. A jak masz miliony, tak jak ja w nawiasie, to tracisz wszystko.
1: Jest przykład na to, że jak masz miliony, to tracisz rozum.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Co prawda, to prawda. No, nawet Majer szczeknął. On szczeka na tych milionerów.
1: Tak.
0: Tak.

0: 25 minut po szóstej. Halo, dzień dobry, tu Eska.
1: Cześć Eska, my zawsze jak gepard, zawsze w biegu, pozdrawiamy.
0: No właśnie, bo dzisiaj o te odgłosy poranka pytamy. Dzień tygrysa. U niektórych to jest piękny, mocny ryk, a u niektórych jaki odgłos? Może jakiś taki bardziej splaczały prowadzi przez poranek.
2: Splaczały. Cóż za ciekawy dobór słów o poranku, Wiktor.
0: Zobaczymy, jakim odgłosem dzisiaj charakteryzować. Za chwilę będą się newsy.

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera. Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
7: I po reklamie.
8: Poranek w Szczecinie cieplutki, termometry już pokazują 18 kresek, a będzie jeszcze lepiej. Dziś przewaga promieni słonecznych, więc pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie, nie przesadzamy z dużą ilością mocnej kawy. A wy kierowcy uważajcie na matejki i bałki.
9: Jest 6.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Donald Trump spotkał się z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Amerykański prezydent ocenił rozmowy jako bardzo dobre. Zełenski ujawnił, że Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Jacek Kurski otrzymał od władz PiS zakaz wystąpień medialnych. Sprawa związana z telewizyjnym wystąpieniem Kurskiego, w którym krytykował Morawieckiego, wykorzystując do tego katastrofę smoleńską, została skierowana do partyjnej komisji etyki.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
10: SK Sport News.
9: Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze w walce o Ligę Mistrzów. W dobrej sytuacji jest Kolejosz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Górnik Zabrze spróbuje odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Początek tego rewanżu o 20:00, godzinę wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań. Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Jankes. Kama. Kama.
11: I Wiktor.
0: Wiktor.
11: Radio SK.
12: Ojejku, cały czas nie mogę przeboleć tego twojego wewnętrznego tygrysa, Wiktor. No właśnie.
13: Zastanawiamy się, jaki dźwięk sponsoruje wasz poranek. Skoro dzisiaj jest Dzień Tygrysa, no to właśnie, brzmicie jak on, czy jakoś inaczej?
14: Ale mi się nie chce. Masakr.
12: Co bogaj nasz wydawca mówisz?
15: To był ten leniwiec.
13: A, no tak. No. Dźwięki waszego poranka. Blech.

0: dźwięki z wysokich miejsc gorącej dwudziestki, ależ oni są cały czas na topie. Gipsy Kukon, ty masz 38 po szóstej.
1: No ale dźwięki waszego poranka mogą przebić te z gorącej dwudziestki. Pytanie tylko, jakie one są? Zostawiacie nam informacje na eskowym messengerze.
2: Good morning, SK!
0: To pan chyba z Londynu.
1: Ewentualnie z piwnicy.
0: A teraz będą dźwięki piłki nożnej i dźwięki obietnicy spełnionej, bo okazuje się, że piłkarz Hiszpanii Marc Cucurella, słuchaj, przed mistrzostwami jeszcze, chyba się tego nie spodziewał, rzucił obietnicę, że jak wygrają, zdobędą mistrzostwo, to on wytatuuje sobie trenera na własnym ciele. I okazało się, że Hiszpania wygrała. A że piłkarz honorowy,
1: no,
0: to trenera sobie wytatuował wczoraj zresztą na swoim Instagramie. Pokazał, jak to wygląda.
1: Dlatego fajnie jest być Polską, wiesz.
0: Dlaczego?
1: No bo obiecujesz, co chcesz, bo i tak wiesz, że nigdy nie tego będziesz musiał robić.
3: Nic się nie stało.
4: A Polacy, nic się nie stało.
5: Radio SK.
6: Reklama. Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. NK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na ciebie. Piątek, godzina 19:00, zagości Patrol SK Summer City. Czekają konkursy, animacje i eskowe gadżety. Nie może cię zabraknąć. NK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK, przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
9: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
8: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
10: Oraz masy dobrej energii.
11: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
12: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City.
13: www.polmotor.renault.pl.
14: I po reklamie.

0: jak ktoś podchodzi do DJ-a i mówi: ty, zagraj coś optymistycznego. To są dwie możliwości, albo Kasia Kowalska, albo to.
1: Okej, okay. U mnie na playlistce jest również 100 lat.
0: A, to teraz urodziny ze specjalnej kategorii.
2: Proszę na siebie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Aga, Aga.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Jest z nami Agugu z samego rana. Dzień dobry, witamy.
4: Ja również witam, dzień dobry.
0: Jak to jest składać życzenia samej sobie, zgłaszać samą siebie i w ogóle nagradzać sama siebie?
4: No ja myślę, że czasami trzeba.
1: Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Mój tata od dziecka powtarzał mi: słuchaj, nikt cię nie pochwali tak dobrze jak ty sama.
4: No i pani... O, i to jest prawda.
1: No właśnie, i ty co roku, z tego co wiem, żałowałaś, że nie napisałaś do nas wiadomości.
4: Oczywiście.
1: Z prośbą o pobudkę w dniu urodzin.
0: Koniec tego żalu.
4: Oczywiście.
0: W końcu mamy ten rok, kiedy to zrobiłaś i kiedy dostałaś od nas telefon, tak właściwie od samej siebie. Wykręciłaś sama numerek do siebie, to skoro tak, to co Aga życzyłaby Adze?
4: Co Aga życzyłaby Adze? Ja myślę, że miłości, zdrowia, a z tą resztą sobie poradzę.
1: Bardzo często w zgłoszeniach urodzinowych, jeśli ktoś zgłasza kogoś, to pisze na jego temat kilka ważnych informacji nam. Więc co Aga powiedziałaby o Adze?
4: Aga, no w tym dniu życzę ci, żeby to był dobry dzień, żeby spotkały cię same przyjemności, a każdy kolejny dzień, żeby był jeszcze lepszy.
1: To my pomożemy w spełnieniu tych życzeń, ponieważ leci do ciebie stówa na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
4: Ojej, no to już jest przyjemnie.
1: No widzisz, jak fajnie powiedzieć, że znowu miałaś rację. No,
0: ale to jest dopiero początek tej pięknej środy urodzinowej. 6:50 na wskaźnikach. Jaki ty masz plan na dzisiaj dalej?
4: No dzisiaj, no cóż, jestem w pracy, ale na razie jest przyjemnie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Mhm. A później podejrzewam, że będą goście.
1: No, no tak, no wpadniemy.
4: A, no jeszcze mam taką urodzinową wizytę u dentysty.
1: Ty to umiesz w rozrywki.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Urodziny bez znieczulenia.

0: We wszystkich zatrzymano Dawida Kacprzyka.
1: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ, producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Nad Szczecinem jeszcze przewaga chmur, ale spokojnie dziś promienie słoneczne też się pojawią, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie w Alei Piastów, w Alei Bohaterów Warszawy, ale także na Matejki.
1: Minęła siódma, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Buntownicy z partią będą żegnać się powoli. Ponad dwie godziny obradował wczoraj wieczorem Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu był reporter SK Mateusz Chłystun. Powiedz, jaka zapadła decyzja?
2: Działacze podjęli formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiS-u 44 dotychczasowych członków.
3: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
4: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
2: W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiS-u, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
1: Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomasz M. oraz Adam C., gangster z więzienną przeszłością, mają odpowiedzieć za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej.
5: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
1: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. O szczegółach sprawy piszemy na sk.pl. Mamy też tam nagranie z całego zajścia. Do Polski wracają upały. Jutro słupki rtęci przekroczą 30.
6: Najgorącej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski. Sobota przyniesie załamanie pogody. Mogą pojawić się gwałtowne burze.

0: USK.
1: Dzień dobry Polsko, no i dzień dobry świecie, bo z okazji Światowego Dnia Tygrysa mój poranek dzisiaj brzmi tak.
2: Ja przepraszam za kolegę, on jeszcze poćwiczy w domu tego tygrysa i później go uwolni. Ale pytanie brzmi, jak u was brzmi poranek z samego rana?
3: Mój dźwięk poranka to jest... Dźwięk ekspres. Miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam.
1: Akurat padło na to, że pani musi ten spieniacz wypłukać. To dajcie znać, jaki dźwięk sponsoruje wasz poranek. Ikonka mikrofonu poleca się na Messengerze. We were good.

0: 9 minut po godzinie 7. Przypominamy Dzień Tygrysa. Okazuje się, że to nie jest tygrys, bo...
1: Witam serdecznie. Mi to bardziej się wydaje, że Wiktor to brzmi jak ten diabeł tasmański z
2: bajki. I szczerze nawet bardziej by pasowało. No, tygrysem bym cię nie nazwała, no przepraszam, myszko.
0: Mamy 26 rok, każdy może być każdym. Ja mogę być tygrysem, który udaje diabła. A wy też dajcie znać, jaki dźwięk sponsoruje wasz poranek.
2: No to uwaga, bo to jest ważna informacja, mianowicie we Wrocławiu, bo tam w tym momencie jesteśmy, ktoś uznał, że winda i schody są przereklamowane.
0: Proszę o więcej informacji.
2: No więc jest filmik, jak z 9 piętra wyrzucił najpierw lodówkę, a chwilę później wannę.
0: Czyli ich dźwięki to było pff, a potem...
2: Ważne, że tym dźwiękiem nie było ała!
0: To najważniejsze.
2: No i sprawą, jak się domyślasz, interesuje się już policja, no.
0: Ale czemu policja? Co, nie mają w policji lodówek i wanien? Radio S+.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nie wiem, czy to efekt świeżości, ale ze wszystkich męskich grań to mi siedzi najbardziej.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: To zdejmij je na chwilę z kolana, bo teraz będą potrzebne.
4: Zaliazłaś!
3: To było męskie granie, tak tylko przypominam.
1: Może to przez tą zalię właśnie tak mi się podoba.
3: 664-402-302. Można już oczywiście dzwonić. Bilety do Energylandii czekają na was, tak samo jak 7 pytań. I jeżeli dobrze odpowiecie na siódme, to te bilety mogą być wasze. Telefon przy uchu i jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi.
1: I jeżeli macie pogłos w telefonie, to w ogóle do nas nie dzwońcie.
3: Tak.
1: Tak.
3: Pogłos zostawcie w domu.
1: Pogłosiarzom mówimy. O, właśnie. Do usłyszenia. Pa!
3: Halo.
1: Halo, dzień Halo. Dobry. O, to jest dobry, dobry. To jest dobry słuchacz, bo go dobrze słychać. Jak masz na imię?
5: Seweryn.
1: Pierwsze.
3: Sewerynie, z jakiego kraju pochodzi taniec capoeira?
1: Ja go czasami...
5: Brazylia.
1: Dobrze, bardzo dobrze. Pochwalę się, że czasem tak koledzy nazywają mój hud po ognisku do pokoju.
3: Chód po ogniu. Potwierdzam. Jako twój kolega potwierdzam.
1: Trzeba mnie prowadzić, to już jest capoeira wtedy.
3: Oj, tak.
1: Drugie. Czym jeździł Batman? Batrowerem?
3: Batpociągiem?
1: Batmobilem.
5: Batmobilem.
3: Ja bym chciała, żeby Bat pociągiem jeździł.
6: Jakby się M na D zamieniło.
1: Trzecie. Słuchajcie, dalej jesteśmy w popkulturze, bo pytamy o to, jak nazywał się kot Gargamela.
5: Klakier.
7: Zrobili nas w smerfa.
6: Daj coś trudniejszego.
3: A proszę bardzo.
1: Czwarte.
3: Co to jest krupczatka?
5: Krupczatka? Potrawa.
3: To jest rodzaj mąki.
1: I dopiero z niej robi się potrawy. Właśnie.
5: No właśnie.
1: Szło i zdechło.
3: Ale Seweryn, teraz już wiesz, nie dziękuj.
1: Możesz sam sobie podziękować za udział w zabawie i się rozłączyć.
5: Pozdrawiam, hej.
1: Hej.
3: Dzień dobry.
8: Witam, halo.
3: A kto po drugiej stronie?
8: A Patryk,
3: ciekawe
1: Piąte.
3: Imię.
1: Patryk, teraz się skup i skoncentruj. Wymień jakiś zawód bez litery A.
8: Kierownik.
3: Ty, dobra. Trochę nas zaskoczyłeś, bo sami musieliśmy pomyśleć, ale tak.
1: Byliśmy przygotowani na twoją porażkę.
8: Ja wiem, że ty tutaj krzywdy żyjesz.
1: Szóste. No to teraz. Słuchaj, teraz mów.
3: Do czego służy abażur?
8: To jest coś z rzeczy.
1: Tak, ale do czego służy? Czym jest? Jakbyś opisał jego funkcję?
8: Coś na głowę?
1: Nie możemy tego zaliczyć.
3: Kurde.
1: Chociaż właściwie jakbyś powiedział, że to jest taki kask, ale dla lampy, to byłoby okej. To jest coś, co lampa zakłada na łeb, żeby...
8: No to blisko byłem.
3: No blisko.
1: Ale uznać tego nie możemy. Niestety komisja gier i zakładów się nie ukłoniła.
8: Dobra, dzięki.
3: Trzymaj się, Patryk. Fajnie było razem z tobą. No to teraz ostatnie pytanie. Siódme, przypominamy, za siódme, jeżeli ktoś dobrze odpowie, to jest nagroda, czyli bilety do Energylandii. Halo?
9: Halo.
3: Kto po drugiej stronie?
9: Dzień dobry, Michał po drugiej stronie.
1: Siódme. Michał, dzisiaj jest Światowy Dzień Tygrysa, więc zrób ustami i gardłem, tak jak robi tygrys, któremu nie chcesz się iść do pracy, a do tego jest głodny.
3: Widzisz, Wiktor? I tak brzmi tygrys, a nie tak jak u ciebie.
1: No, mój jest taki kontuzjowany trochę.
3: No tak, jak i trochę potrącony przez samochód.
1: A potem przez pociąg jeszcze.
3: Michał,
9: pan... Jakby nie był, zawsze jest.
3: Och, Michał, dobrze cię żona wychowała.
9: Prawda.
1: Czy jako zwycięzca masz coś do przekazania narodowi, który cię słucha teraz?
9: Żono, jedziemy do Energylandii!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
10: Chodź, tygrysie, seta jest twoja.

0: Baby Rexa, David Guetta. Tak się gra z samego rana. 26 minut po siódmej. Ty,
1: no,
0: za chwilę będzie twoje zdjęcie przerobione.
1: Co?
0: Twoje zdjęcie. Kim jest Kama? Dzisiaj edycja specjalna.
1: Nasz, była jasność, lubię tę zabawę, ale wtedy, kiedy się śmiejemy z Jankesa, a nie ze mnie.
0: No to dzisiaj zrobimy to razem z tobą. Słuchajcie, za moment, o 7.30 punktualnie, ustawcie sobie przypomnienie na za parę minut, wskakujcie na Instagrama, sprawdźcie, kim jest Kama. Ona już ma blokadę rodzicielską założoną, nie może wchodzić na Insta, a potem na naszym Messengerze nagrajcie podpowiedź, tak żeby Kama prawie zgadła, żeby dać jej do myślenia.
1: Zróbcie tak, żebym odgadła, bo inaczej będę musiała się za to przebrać.
0: Zróbcie tak, żeby nie odgadła.
1: Nie!

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
7: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
6: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
8: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód – podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9, www.zckziu.pl.
9: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6.
12: I po reklamie.
13: Przypominamy kierowcom, aby nie jeździć na pamięć od Placu Odrodzenia do Placu Rodła. Tam występują utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystko przez wymianę nawierzchni. Zwalniamy też teraz na Ku Słońcu i na Okulickiego. Na termometrach 19 kresek. Ciśnienie wysokie, dziś bez opadów.
14: Minęła 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nocna akcja służb w centrum Tarnowa. W ogniu stanęło mieszkanie w bloku. Ewakuowano z budynku w sumie 27 osób. Dwóch około 60-letnich mężczyzn trafiło do szpitala. 13 osób zginęło w silnym trzęsieniu ziemi na wyspie Kyushu w Japonii. Służby nie przerywają poszukiwań zaginionych pod zwałami gruzu. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Mamy też zdjęcia zniszczeń. Stowarzyszenie Rozwój Plus rośnie w siłę. Do środowiska Mateusza Morawieckiego dołączy poseł PiS Piotr Uściński.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
16: SK Sport News.
14: Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Paula 7-5, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Taylorem Fritzem. To spotkanie dziś wieczorem. Zinedine Zidane oficjalnie trenerem reprezentacji Francji. Zastąpił na tym stanowisku Didier Deschamps, który po mundialu zakończył 14-letnią karierę. Są powołania na letnie Grand Prix w skokach narciarskich 1 i 2 sierpnia na skoczni w Wiśle. Zobaczymy m.in. Piotra Żyłę, Macieja Kota czy naszego wicemistrza olimpijskiego Kacpra Tomasiaka.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
17: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
18: Różne są dźwięki poranka, no.
19: Tak. Tak, u ciebie wszystkie naraz, epidemicznie.
18: A jak brzmi wasz poranek? Jaki dźwięk sponsoruje dzisiaj środę, 29 dzień lipca?
20: Mi rano towarzyszy dźwięk...
19: Co gadalibyście się, Wiktor? Wytłumacz państwu.
18: Stasia, to nie ty?
0: O Boże Wszechmogąco, Matko Jedyna!
18: Zbieramy wasze dźwięki poranka, ale przypominamy też, że już na Insta przerobione zdjęcie Kamy. Wskakujcie i dajcie znać na Messengerze, kim ona jest.

0: Za 20 minut, godzina 8 to SKO Poranku.
1: Słuchaj, czy mogłabym poprosić Cię o taki dobry hawajski klimat?
0: Proszę bardzo, akurat taki przechodził przez nasze studio.
1: Fantastycznie, bardzo się cieszę, że pozwoliłeś mu wejść i rozebrzmieć, chciałam powiedzieć, rozbrzmieć.
0: To jest takie ukulele takie, słyszysz?
1: Mhm.
0: Ja się w piątki lubię tak ukulelać.
1: Moja córka gra na ukulele, nauczyła się z YouTube'a i do momentu, kiedy nie śpiewa, jest dobrze. Natomiast dobrze, że mamy dobry vibe hawajski, bo wyobraź sobie, że jest sobie taka wyspa, która była zamknięta przez 100 lat. No i teraz ta zakazana wyspa otwiera się na turystów. Chodzi właśnie o hawajską wysepkę.
0: Może to jest pomysł na te wakacje na Domini 2026.
1: Proszę cię bardzo. No. Pomyśl sobie, że jest to wyspa, na której przez ponad wiek nikogo nie było, bo obowiązywał zakaz przybijania, odwiedzania i eksplorowania.
0: Tak.
1: Totalna dzicz.
0: Nikogo nie było. Okaże się, że wejdą pierwsi turyści, za drugim drzewem znajdą dwie butelki i powiedzą...
2: Nasi tu byli...
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
3: No to promocja.
4: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
5: Bo węgierski Sziget
4: to coś więcej niż festiwal.
5: To wyspa wolności.
6: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
4: i setki innych artystów.
6: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
4: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Sziget z Radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
5: Komandor. Lider w produkcji mebli na wymiar. Zamów szafę, garderobę i zyskaj montaż mebli jedynie za złotówkę. Oferta ograniczona czasowo. Zapraszamy do salonów. Rondo Hakena Południowa 18. Centrum Handlowe Ster ku Słońcu. Oraz Grodzka 17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
8: I po reklamie.

0: Za chwilę ósma, za chwilę też spotkanie z Kamilem Noselem. Pamiętasz moją złotą radę na wszystkie problemy? Za każdym razem mówię, idźcie do lekarza, idźcie się zbadać, idźcie do lekarza, idź tak, to zbadaj.
1: Tak mówisz, no.
0: No i skorzystał z tej rady i zabiera państwa na oddział.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Ej, a ty kiedy skorzystasz z tej rady?
0: To nie wiem, to muszę sprawdzić w aplikacji moje IKP.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Dzień dobry, zakrzyczona Iwona po tej stronie. Oddziałowa ze szpitala telefonuje. Ja bym z panią Sabiną chciała porozmawiać.
4: Tak, tak, przy
5: telefonie. A czy pani ma świadomość 26 na woreczek do nas?
4: Tak, tak, mam świadomość.
5: Już mamy, proszę pani, lekarza, który będzie panią operował. Ale tutaj jest taki kłopot, ponieważ widzę, że ja też będę przy asyście i ja tego, proszę pani, nie dopilnuję. I tutaj bym panią poinformowała, że nie znieczulimy panią, bo tutaj trzeba będzie zmieniać okulary u pana doktora.
4: Ale co mam? No, co ja mam?
5: Okulary zmienić u pana doktora, bo to ma jedne do chirurgii, do operowania, a drugie ma do czytania.
4: Ale moment, bo ja nie mogę pojąć, o co chodzi. Co mają okulary, bo ja nie rozumiem.
5: Tak, pan doktor, proszę pani, jest, proszę pani, długowidzem. I teraz, proszę pani, on ma okulary do czytania i do operowania.
4: Tak.
5: I tak, jak będzie panią operować, to w okularach do operowania. Ale jak będzie chciał jeszcze zasięgnąć informacji, czy coś trzeba jeszcze dorobić, to będzie czytał. Trzeba mu zmienić okulary.
4: Przy operacji mam zmieniać panu doktorowi okulary?
5: Tak, tak.
4: Dobra. To będę znieczulona pewnie od pasa w dół, tak?
5: Tak. Ale tak fizycznie, proszę pani, żeby pani kontaktowała, to nie będzie pani od góry znieczulona.
4: Od góry nie, tak?
5: Bo nie chcemy pomylić okularów pana doktora, bo tymi do czytania pani nie zoperuje. I odwrotnie, tymi do zoperowania nie przeczyta nic.
4: Czyli ja mam się teraz zgodzić u pani, tak?
5: No to jest jedyne rozwiązanie, żeby pani nam, proszę pani, pomagała przy tym zabiegu.
4: Aha, no to dobrze, no jak tak trzeba, to tak będzie.
5: I to będzie mówił, proszę pani, po łacińsku, więc bardzo proszę też to mieć na uwadze, że jeżeli on po łacinie powie, żeby zmienić okulary na chirurgiczne, to zmienić, a na te do czytania to też to zmienić.
4: Jezu, ja jestem w szoku, jestem w pracy tutaj, nie wiem, co pani mam powiedzieć, co to w ogóle oznacza.
5: Proszę pani, no to Konrad szokuje panią bardziej.
6: Cześć, mamuś, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: A, właśnie sobie podejrzewałam.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: Mam, przeklikałem się, sprawdziłem, kiedy moja wizyta.
1: No.
0: Luty 2032.
8: Małą miast.

0: Na pole namiotowe Dawid Podsiadło i o tym zaraz w newsach, o rosnącej popularności właśnie takich miejsc jak pola namiotowe, pola kempingowe.
1: Ale gdybyście chcieli kamperem ruszyć, a kampera jeszcze nie macie, to problem rozwiązuje SK. Na sk.pl możecie się zgłosić do naszej zabawy SK dowozi kampera i jutro ktoś będzie szczęśliwcem i na przedłużony weekend będzie mógł ruszyć kamperem jak Dawid sam albo z ekipą.
0: sk.pl
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
1: Radio SK. Bogaj do nas krzyczy: aplikacja!
4: Aplikacja!
1: Aplikacja!
2: Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny. Procent mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black.

0: Święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 24

0: Biedronką.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: I po reklamie.

0: Większy ruch jest teraz przede wszystkim w rejonie ulicy Bałuki, ale także przy trasie zamkowej. Uważamy też na Mieszka I w kierunku Alei Piastów. Nieco dłużej postoicie na Krygiera oraz na Metalowej. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza, nieco więcej promieni słonecznych, dziś bez opadów.
1: Jest 8 czas na SK News, Jakub Krzyżak. Jedna szabla więcej po stronie Mateusza Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiSu Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus, tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Morawieckiego. Ci niespodziewanie nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiSu. Ze szczegółami reporterski Michał Rawa.
2: W PiSie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera w praktyce już do tego doszło.
1: Jest śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim akwaparku. 7-letni chłopiec przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu. Żaden z ratowników tego nie zauważył.
3: Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak. Chłopiec w stanie śpiączki farmakologicznej jest w Centrum Zdrowia Matki Polki. Rośnie popularność pól kempingowych. Coraz częściej planując wakacyjny wyjazd decydujemy się na nocleg pod namiotem lub w kamperze. Urlopowiczom nie przeszkadza nawet kapryśna pogoda.
4: Porównując lipiec do lipca przynajmniej, to lepszy rok niż zeszły.
1: Mówi Anna Jaroszewicz, menadżerka jednego z pól kempingowych w Sopocie. Najczęściej kempingi wybieramy jako tańszą alternatywę dla hoteli.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: Jak to mówią chłopcy w szerokich spodniach, elo, minuta po 8:00, dzień dobry, to jest Teska o poranku.
7: I to jest ten moment, kiedy zaczynamy się bawić, to znaczy wy się bawicie, a ja się stresuję w naszej zabawie, kim jest Kama.
6: Przerobione zdjęcie na Instagramie, Kama już nie jest sobą, a kim jest, oto pierwsza podpowiedź.
8: Hej Kama, urodziłaś się w styczniu, a dokładnie to ja się urodziłem dzień po tobie. I tak bym chciał cię zobaczyć w tej wersji. Pozdrawiam.
7: Okej. W styczniu znam jedną osobę, która się urodziła. Dwie. 1 stycznia urodził się Dawid Kwiatkowski, a 17 stycznia Jankes.
6: No to kombinuj.
5: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
7: Ale by ci głupio było, gdybym przy pierwszym strzale zgadła, co?

0: Niech się niesie w świat jak najdłużej. Majko i łatwo, 7 minut po 8. Kama wie...
1: Nie wiem, czy będzie tak łatwo.
0: Kama wie, że urodziła się w styczniu, znaczy ta jej postać przerobiona. To jest pierwsza podpowiedź. Otworzyłem sobie Facebooka i wyskoczyła mi w proponowanych Roxana na węgiel znajomych.
1: Nieprawda.
0: Nie mam odwagi, żeby kliknąć dodaj znajomego, ale na opisie 11 stycznia 2000, data urodzin.
1: No, także mamy... Dobra, możesz te informacje schować sobie do kaloszy, dlatego że ja wiem, że ty i Bogaj robicie wszystko, żeby zmylić moje neurony.
0: No nie jesteś Roxaną Węgiel.
2: Twoje?
0: No, właśnie.
1: Ja wiem, że ty nie masz, Bogajku, ale niektórzy mają.
2: Ja mam mitochondrium.
0: Ale podobno teraz będzie dowód na to, że Kama przynajmniej to, co umie, to czytać, bo czyta kolejnego newsa.
1: Tak, to prawda. Oddajesz butelki?
0: No byłem parę razy. To uczucie poniżenia, uniżenia w systemie kaucyjnym niepowtarzalne.
1: Ja jeszcze nie, ale nawet 160 zł, tyle rocznie traci przeciętny Polak, czyli ja, gdy nie korzysta z systemu kaucyjnego. Ja to przeczytałam i ja teraz mam takie ała w portfelu.
0: To ja w kontrze mam inną statystykę. No. 160, ale godzin rocznie. Tyle traci przeciętny Polak korzystający z systemu kaucyjnego.
1: Butelką w łeb.
0: Handluj z tym.

0: Dzisiaj special edition of Nasza Zabawa.
1: Kim jest Kama?
2: Kim jest Kama?
0: Tak jest. Pod nieobecność papieża radia dzisiaj wszyscy skupiają swoją uwagę na przerobionym zdjęciu Kamy.
3: No, przyznam szczerze, że to nie jest łatwe być po drugiej stronie. Zdecydowanie przyjemniej mi jest śmiać się z Jankesa, który nie ma zielonego pojęcia, kim jest, a przecież wszystkie podpowiedzi są takie proste i oczywiste.
0: No właśnie, to no co? Seryjka jakaś taka, mamy zestawik dla ciebie przygotowany. Co na razie wiesz, co ci się w głowie rysuje? Może najpierw...
3: Na razie jestem urodzona w styczniu.
0: Tak jak Roxana Węgiel na przykład.
3: I to wszystko.
0: No, i coś jeszcze?
3: No właśnie nie pamiętam, była jeszcze jedna podpowiedź?
4: Może była.
0: Trzeba się orientować, zapisywać, rysować.
3: Dzięki, dobra. No. To ja se narysuję, no. Dawaj.
5: Ma, no co tu powiedzieć? Kochamy cię wszyscy. Pa.
3: Nie no, słuchaj, powiedz coś, czego nie wiem. Nie, żartuję. No dobra, o dobra, dobra. Czyli postać powszechnie uwielbiana, niech będzie.
0: Tak, raczej nie budzisz antypatii. Raczej, wiadomo. Raczej numer kolejny podpowiedzi?
6: Kama, dobrze, że podpisali to zdjęcie jednym słowem. Nie jesteś sobą.
3: Lubię takie podpowiedzi.
0: No, przyznam, że na razie nic konkretnego nie dostałaś jeszcze, nie?
3: Gdyby to była podpowiedź dla Jankesa, to bym powiedziała, że to jest świetna podpowiedź.
0: Nie, gdybyś była Jankesem, to przede wszystkim byś zaczęła od tego: jestem mężczyzną czy facetem? No, powiedzcie mi proszę, bo ja się nie orientuję.
3: Ja jeszcze też nie wiem, ale czuję, że to bardziej kobieta.
0: A propos czucia.
7: Czujesz pustkę w serduszku.
0: O!
3: Okej, dobra.
0: To już w jakąś stronę możecie pociągnąć oraz ta podpowiedź.
8: A 15 lat temu wszystkie gimnazjalistki kochały się w twoim głosie, pomimo tego, że nikt nie wiedział, jak wyglądasz.
0: O, no.
3: Dobra, czyli osoba śpiewająca. Myślałam, że dziewczyna, ale to chyba twoja Roxana Węgiel mi zamieszała w głowie.
0: Być może.
3: Zupełnie jak tobie.
0: Być może.
3: Urodzona w styczniu. Informacja, której nie pamiętam, czyli raczej facet. Dobra, dzięki.
0: Do usłyszenia, pa.
3: Ej, ale dałeś jakąś konkret podpowiedź, proszę bardzo, bo się już
0: to na Messengerze, a na playliście Katy Perry, do cholery.

0: Maria Zawiałow. Myślała i wymyśliła, że momenty są krótkie. A jakie mają być momenty, to? 25 minut po 8.
1: Ja tam życzę twojej Oli, żeby miała długie.
0: A, w tę stronę. Kamil Nosel przyszedł. Dzień dobry.
2: Kama, mam dla ciebie podpowiedź.
1: Dobrze, tak. To ja mam prośbę, bo na razie te podpowiedzi od Wiktora i od Bogaja i od naszych fantastycznych słuchaczy oczywiście są bardzo ogólne. Ty daj mi coś charakterystycznego.
2: Słuchaj.
1: Typu na przykład, nie wiem, ta osoba ma 9 palców.
2: Słuchaj, to nie będzie podpowiedź
0: albo ta,
2: ode mnie.
0: Albo ta osoba nazywa się tak i tak. O,
2: to będzie podpowiedź z Instagrama, ponieważ tam jest twoje zmienione zdjęcie. Otóż ktoś podpowiada, że bliźniaczki dwujajowe.
1: Co dobre?
2: Dobre to?
1: Dobre.
2: Kim jesteś? Kim jesteś?
1: No właśnie, kim jest?
0: Przypominamy, Kama skonfudowana.
1: Bo jak powiedziałeś bliźniaczki.
2: No, dwujajowe.
1: To znaczy, że to jednak jest kobieta.
2: Policzmy jaja.
0: Skakujcie i podpowiadajcie. Zdjęcie na Insta, a podpowiedzi na Messengerze.
1: Ej, ale jestem kobietą czy mężczyzną? Tak przyjaciół.

0: Reklama. Szukasz pracy, w której liczy się człowiek? Miejsca, gdzie stabilność spotyka rozwój? Dołącz do naszego zespołu magazynowego FIGE w Łozienicy koło Goleniowa. Tu zyskujesz więcej niż pracę. Oferujemy pewne zatrudnienie, terminowe wynagrodzenie i jasne zasady. Szkolenia od pierwszego dnia, wsparcie zespołu i realne możliwości rozwoju.
1: Zaczynałem w FIGE od stanowiska magazyniera. Dziś jestem liderem zespołu.
0: Nowoczesny magazyn, dobra atmosfera i ludzie, na których możesz liczyć. Aplikuj już dziś na pracujwfige.pl. Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
2: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: No i co się tak młody zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
8: No ale
7: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
12: I po reklamie.
13: Krywiera metalowa oraz granitowa. Tutaj, drodzy kierowcy, postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też na Gdańskiej w obu kierunkach. Noga z gazu na Matejki. Uważajcie też na Kolumba. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 28 stopni Celsjusza. Będą chmury, będą promienie słoneczne, ale bez opadów.
14: 8.30, Eskanios, Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek pod Ostrudą. Nie żyje kierowca auta, a pasażerowie trafili do szpitala. Samochód nad ranem zjechał z drogi między Tardą a Szelongiem. Uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
15: Pojazdem podróżowały 3 osoby. 2 wydostały się o własnych siłach.
14: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Sprawę bada policja. Iran zaatakował tankowce w cieśninie Ormus i bazę USA w Jordanii. To pierwszy atak w regionie od 5 dni. Według Teheranu w odpowiedzi na uderzenie sił USA i Arabii Saudyjskiej w Iraku. Włoski ratownik bohaterem, 17-letni Denis, jednego dnia uratował 8 osób tonących w morzu. Nastolatek zyskał uznanie za swoją postawę. Krytyka spadła na plażowiczów, którzy mimo wysokich fal i czerwonej flagi weszli do wody.
16: Zauważyć, że nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy jestem kobietą, czy mężczyzną.
17: A to pytanie. No, jesteś bardzo fajną postacią.
16: A, dobra.
17: Dzięki. Ale okej, dobra, no idźmy już w stronę, która chyba rozjaśni ci płeć, bo podpowiedź kolejna brzmi tak.
18: Według mnie to jesteś polską wersją Luisa Fonsi.
17: O, a Luis Fonsi był kim? Facetem.
16: No dobra. A?
19: Nawet jest facetem.
17: No właśnie.
16: Zaczęłam się już zastanawiać, że jestem postacią animowaną.
17: Jesteś przerobiona na Instagramie, a wy podpowiadacie na Messengerze, kim jest

0: Pamiętasz, jak jakiś czas temu Mrozu śpiewał Gazylion? No, podobne trochę, nie?
1: Czy nie.
0: To tylko w mojej
1: nie
0: głowie?
1: Nie pamiętam, no. Nie martw się, to nie pierwsza i nie ostatnia rzecz, która się tam znajduje.
0: Delikatna frustracja rysuje się na twarzy Kamy, bo to jest moment, kiedy chyba już powinna wiedzieć albo przegrać i nie wiedzieć.
2: Tak myślisz?
3: Kim jest Kama?
4: Kim jest Kama?
1: No dobra, nie jest to łatwa zabawa. Naprawdę współczuję Jankesikowi i będę mu współczuć jeszcze najprawdopodobniej do przyszłego tygodnia, bo jak wróci, to się znowu będę dobrze bawić, że to jego grillujemy. Co już wiem? Wiem, że jest to postać urodzona w styczniu, wiem, że jest to polski Louis Fonsi, więc obstawiam, że jest to jednak mężczyzna. Co więcej, wiem, że jest to piosenkarz, w którym kochały się nastolatki, które jeszcze nie wiedziały, jak on wygląda.
0: No, to coś tam już sobie w głowie narysowałaś, tylko z tym Louisem to bym tak się nie rozpędzał, bo...
5: Cześć, Kama, może to ci pomoże ustalić płcie. Przypominasz trochę Conchitę Wurst.
0: No i teraz poszła w ciemny korytarz myślowy.
1: Facet z wąsem. Ale to jest też o tyle trudne, że Nosel powiedział, że bliźniaczki dwujajowe. Ta. No to jak bliźniaczki, no to jednak chyba kobieta.
0: To Nosela nigdy nie bierz na poważnie, pamiętaj.
1: No zupełnie jak was bym powiedziała, no.
0: Dobrze, to może taki secik teraz.
1: Dawaj.
0: Jakiś większy, co? Kilka podpowiedzi obok siebie.
6: Kama, pięknie prezentujesz zespołowe braki.
0: O, znaczy, braki myślowe generalnie prezentujesz również. Oraz...
7: Oj, Kama, Kama, ten zarościg i szklany wzrok do ciebie bardzo pasuje. Pozdrawiam.
1: Szklany wzrok.
0: Oraz...
8: Kama, najciemniej pod latarnią.
1: Okej.
0: Okay. Czy chciałabyś wykorzystać jakąś próbę, zmarnować, spalić sobie jakąś podpowiedź?
1: Tak, Dawid Kwiatkowski. Dobra.
0: Zostały ci jeszcze dwie, więc śmiało pal kolejną.
1: Dobra, daj mi jeszcze jedną podpowiedź.
9: Kama, często powiadasz, tak trzeba żyć.
1: Ja tak mówię.
0: Tak trzeba żyć. A jak trzeba podpowiadać? Może tak.
10: Masz małą pomoc w oglądaniu lepiej świata.
1: Okej, okay, czyli w okularach. Dobra, no to daję, że Jankes. Ale nie byłam pewna. Ej, ale o co chodziło? Że kochały się w nim nastolatki, chociaż tak. Nie wiedział, jak wyglądał, tak, że nie śpiewał, tylko gadał
0: tak.
1: W radiu.
0: Patrz,
1: o,
0: patrz na to zdjęcie.
1: Jedyna.
0: This is you.
1: O jest.
0: Bo matko, Kama właśnie się ogląda na
1: Dobra.
0: Instagramie.
1: Prawda jest taka, że faktycznie wyglądam jak polska Conchita Wurst.
0: A propos
1: czy Jankes
0: tego,
1: o tym wie?
0: Słuchaj, tego Louisa, to już wszystko rozwiejmy.
11: Despacito.
1: O
0: to jest Jankes występujący w telewizji, kiedy zrobił z siebie Louisa.
1: Tak, był w The Voice of Poland. Jak się domyślacie, nie wygrał.
0: Ale Kama dzisiaj wygrała, no zaimponiłaś nam.
1: Ale przebrać się z Jankesa nie byłoby zbyt trudno. Okulary, t-shirt, spodenki, czapka i mamy to.
0: Janki, to na pewno ty?
12: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, zapraszamy.
4: Reklama.
13: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
15: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca, jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLC od 1267 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato. Twój Mercedes. Ulica Pomorska 88. Szczecin Prawobrzeże.
16: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: to będzie ostatnia reklama.
3: Daj się zgubić na 6 hektarach kukurydzianego pola. Szukasz idealnego pomysłu na czas z rodziną? Dyniowe pole w Pęzinie koło Stargardu już otwarte. Aż na 6 hektarach czeka na Ciebie największy kukurydziany labirynt w Polsce w kształcie gigantycznej dyni. Zaplanuj niezapomnianą przygodę już dziś. Szczegółów szukaj na Facebooku Dyniowe Pole w Pęzinie. Odkryj to wyjątkowe miejsce. Jesteśmy otwarci do jesieni. Idealne miejsce do spędzania czasu z rodziną.
11: I po reklamie.

0: dai mi snaccio.
1: Buongiorno a tutti amici, tutti ascoltatori Radio Esca. Saluto Adam.
2: Buongiorno.
3: C'è Adam.
2: Papà mobile, pizza calzone.
3: Margherita.
0: Non parlo italiano.
3: No i wiadomo, że nie cappuccino, prawda?
2: Teraz będzie trochę trudniej, słuchajcie, bo trzeba po japońsku chwilę pogadać.
3: No właśnie, a to wszystko dlatego, że były pogłoski, że taka sieć japońskich sklepów 7-Eleven będzie inwestować w polskie sklepy, te takie rechoczące.
2: Osiedlowe. I wtedy otwierając drzwi mielibyśmy nowy, piękny, azjatycki dźwięk.
3: Tak by było, ale okazuje się, że tak nie będzie. Koniec marzeń o tej fuzji polsko-azjatyckiej. Wzięli, byli i się wycofali.
2: Gadali, ale pewnie Azjaci byli u nas w Polsce na wizytacji i się wystraszyli, jak weszli do środka i usłyszeli, jaka parówa, wariacie.

0: Znowu moja kochana Zalia podprowadza pod 9. Dzisiaj środa, 29 dzień lipca.
1: Panowie, jeżeli macie sprzęt, to go będziecie mogli wyciągnąć i później przez lunetę spojrzeć. I zobaczycie, o czym będzie Jakub Krzyżak mówił w newsach.
0: Podobno eksplozje na Księżycu się szykują, ale takie kontrolowane. Z naszej ziemskiej rakiety. Szczegóły za chwilę.
2: Jankes. Kama.
3: Kama i Wiktor.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31.

0: planszową lub karcianą, w tym 5 sekund czułko czy Super Farmer, a na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Słońce nadal walczy z chmurami nad Szczecinem i walkę przegrywa, ale spokojnie, dziś ma być ładnie w naszym mieście. Na termometrach mamy już 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, ciśnienie wysokie. Kierowcy, wy uważajcie nadal w rejonie węzła Kijewo i na głównych wylotówkach.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczne odkrycie w Sosnowcu. W jednym z mieszkań w dzielnicy Juliusz odnaleziono ciała dwóch osób, młodego mężczyzny i 56-letniej kobiety. O tragedii powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
3: 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
2: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. Wicepremier nawołuje, by nie przestrzegać wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by dokonywali transkrypcji.
4: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne płynące z Nowogrodzkiej.
2: Trybunał orzekł, że rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję.
5: To jest artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
2: Uzasadniał sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz. W Polsce dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 5 sierpnia w Księżyc uderzy człon rakiety Falcon 9. Ta rok temu wyniosła w okolice Srebrnego Globu łaziki. Astronomowie zachęcają do obserwacji zderzenia, bo okazja może być niepowtarzalna, no i widowiskowa. Zła wiadomość jest taka, że aby cokolwiek zauważyć, będzie potrzebny sprzęt. Gołym okiem uda się dojrzeć jedynie błysk krótszy niż sekunda.
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor
7: w Radiu RTSK.
8: Jeżeli drzemie w was jakieś zwierzę podobne do tygrysa, albo może i sam tygrys, to dzisiaj obchodzicie swoje święto i robicie...
9: To jest tygrys Wiktora. Ja od początku z góry za niego przepraszam. No ale faktycznie, jeżeli możecie dać nam znać na jaskowym Messengerze, jaki jest dźwięk waszego poranka i jak on brzmi, to my będziemy uchachani.
10: A ja w piątek zaczynam miesięczny urlop, więc mój dźwięk to coraz bliżej urlop, coraz bliżej urlop.
8: W Messengerze wszystko można. Można ryknąć, można krzyknąć. Dajcie znać, jaki dźwięk sponsoruje wasz poranek.

0: człowiek tak zmruży oczy, ale tak naprawdę mocno zmruży, to przy tym słońcu za oknem trochę jak Kalifornia.
1: Trzeba naprawdę dużo wyobraźni użyć, żeby tak było.
0: No zobacz na te budynki tam, to prawie jak przedmieścia LA.
1: To tylko dlatego, że u nas w studiu jest palma i dlatego ci tak się jakoś skojarzyło. No dobra, ale Wiktor, ty lubisz jeździć, nawet, no nie oszukujmy się, ale raz straciłeś prawo jazdy, tak bardzo lubiłeś jeździć.
0: To był przypadek.
1: Oczywiście, że tak, to złe fotoradary były.
0: To była chwila, nie uwagi.
1: Ale czy zdarzyło ci się kiedyś jechać nawigacją, która poprowadziła cię absolutnie bez sensu?
0: No aż tak to nie, ja jestem raczej z tych kierowców aktywnych. Jak mi nawet mówią, że mam skręcić do jeziora samochodem, to jednak tego nie robię.
1: Mi się niestety zdarzyło kiedyś wjechać pod prąd, bo nawigacja nie ogarnęła, że została tam zmiana ruchu. Nie śmiej się, bogaj.
0: To był przypadek.
1: No, oczywiście, że tak, to był przypadek. Ale mówię o tym dlatego, że przeczytałam informację o pewnym kierowcy, prawie 80-letnim, z Polski, który podczas wycieczki w niemieckich Alpach właśnie za bardzo zaufał nawigacji i urządzenie poprowadziło go leśnymi drogami, a następnie stromym, górskim, pieszym szlakiem.
0: W ogóle go to nie zastanowiło, że ten szlak to jest jednak dla nóg, a nie dla opon.
1: No i auto wzięło, było i utknęło, a kierowcę trzeba było ratować, no.
0: Pewnie kierował się tym znanym, staropolskim co? Ja nie dam rady! Radio
2: SK. Reklama.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
4: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na ciebie. Piątek, godzina 19:00, zagości Patrol SK Summer City. Czekają konkursy, animacje i SK-owe gadżety. Nie może cię zabraknąć. MK Bowling, stare Tesco, ulica Milczańska.
5: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
9: I po reklamie.

0: Światowy Dzień Tygrysa w kalendarzu.
1: Chodź tygrysie, seda jest twoja.
2: Tak, klikam i klikam w nasz intranet i nie mogę znaleźć tej ikonki z informacją dodatek za trudne warunki pracy. Bo jak patrzę na was, co wy robicie poza anteną, to jest niewiarygodne, proszę państwa.
3: My już wszystko zabraliśmy, cały dodatek.
2: Jak sobie możecie wyobrazić takiego wujka na weselu,
4: o, nie,
2: który tańczy,
4: sobie.
2: To Wiktor i Bogaj są wujkiem w jednej osobie.
4: Mamy wyjść i się nie odzywać, czy jednak nie, poświętujemy ten Dzień Tygrysa?
2: To jest cudowne, ja po prostu zainstaluję ukrytą kamerę i będę na was robić content.
4: Dzisiaj pytamy was, jak brzmi ten poranek, jaki dźwięk, czy jest to rzeczywiście wujek na weselu, czy jest to tygrys, czy może coś innego, halo? I wylądowała na antenie.
2: Aha, okej, dobrze. Wszystkie dźwięki akceptujemy, naprawdę.
4: Jaki
2: czujcie się jak u siebie w domu.
4: Jaki sponsoruje wasz poranek?
5: Mój każdy poranek zaczyna się od... Mamo!
2: Znamy ten ból!
6: Dobry dzień, radioeszka.
4: Tak akurat wykluwają się Czesi.
7: Radioeska. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Szukasz pracy, w której liczy się człowiek? Miejsca, gdzie stabilność spotyka rozwój? Dołącz do naszego zespołu magazynowego FIGE w Łozienicy koło Goleniowa. Tu zyskujesz więcej niż pracę. Oferujemy pewne zatrudnienie, terminowe wynagrodzenie i jasne zasady. Szkolenia od pierwszego dnia, wsparcie zespołu i realne możliwości rozwoju.
3: Zaczynałem w FIGE od stanowiska magazyniera. Dziś jestem liderem zespołu.
2: Nowoczesny magazyn, dobra atmosfera i ludzie, na których możesz liczyć. Aplikuj już dziś na pracujwfige.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Autobogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
7: I po reklamie.

0: Pięknie gramy na sam koniec. Cameron with Comp. Kama, tak narzekałaś na mnie i na Pawcia, naszego wydawcę.
1: Ja nie narzekam, ja was kocham.
0: A co ostatnio było na antenę? To proszę, masz na podmiankę Hanego. O.
2: Dzień dobry, to jestem ja.
1: Fantastycznie, bardzo się cieszę. Dobrze cię w ogóle zobaczyć.
2: Prawda? To fantastycznie, to było bardzo entuzjastyczne.
0: Przeszła do porządku dziennego.
1: Naprawdę, naprawdę, Hany, i ty, Brutu, się przeciwko mnie.
2: Słuchajcie, jest środek tygodnia, jakby wszystko rozumiem.
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Dobrych Dźwięków, bo przecież każdy może być dzisiaj kim?
1: Kim chce.
0: No, jak brzmi twój poranek?
2: Mój brzmi dzisiaj tak, że... Ojejku, jak rano!
1: No nie, no pohamuj ten entuzjazm, cytując klasykę.
0: Sobie na sam koniec skojarzyłem, że przecież nasze poranki bardzo często brzmią jak świstak, a ten dźwięk jest wyjątkowo charakterystyczny.
3: Wiktor
4: w Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Niskie ceny są codziennie.

Ziemniaki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Sytuacja na szczecińskich ulicach jest spokojna, stabilna, jednak warto nadal uważać w rejonie Nabrzeża Wieleckiego, ale także mnoga z gazów Alei Bohaterów Warszawy. Na termometrach mamy 21 stopni Celsjusza, nadal przewaga chmur, ale spokojnie, promienie słoneczne również się dziś pojawią.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Minęła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Z partii nie wyrzuceni, sami z PiS też formalnie nie chcą odchodzić, ale zakładają nowy klub sejmowy Rozwój Plus, zakomunikował w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki.
8: My chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska i będziemy to robić jako klub parlamentarny.
7: Wczoraj Komitet Polityczny PiS nie wyrzucił rozłamowców. Przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto. Na wyspie Kyushu zanotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, a 100 zostało rannych. Na sk.pl możecie zobaczyć krajobraz po trzęsieniu ziemi. A na koniec zaglądamy do serialowych Wilkowej. Na plan 11 sezonu kultowego Rancha. Jej postać była najpilniej strzeżoną tajemnicą produkcji, a mowa o Karolinie Ludwiniak, która gra córkę Lucy i Kusego. Na planie była Ela Piotrowska.
9: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.
7: Mówiła Karolina. Więcej u nas w Mediateka.pl. Rancho podcast z planu serialu.
10: A nie powiem, człowiek by sobie posiedział na ławeczce, jak niektórzy bohaterowie tego serialu dzisiaj, ale trzeba pracować, chyba że ktoś pracuje na ławeczce. Zazdroszczę. Mam nadzieję, że u was dużo ładnej pogody, a przynajmniej pogody ducha. Hitów na czasie też nie zabraknie, jeżeli zostaniecie z nami. Na czasie. Radio SK. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Oczywiście, że wakacyjnie wam gramy w Radiu SK. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy, poczujcie trochę tego lata. Run, Run, River, David Guetta, Alok między innymi już za nami. Za chwilę Temper City, Self Aware. Czy u was w pracy, czy w miejscu, w którym teraz jesteście, też pojawił się temat bezcennej nocy? Tego, że ktoś nie mógł spać, bo chyba pełnia i to dlatego? Bo ja już tutaj na radiowym korytarzu od kilku osób słyszałem, że były problemy ze snem dzisiaj w nocy. A tymczasem no, spać trzeba, wysypiać się trzeba. Dlatego, że jak okradamy się ze snu i cierpimy na problemy ze snem, no to przybieramy na wadze i z formy na lato nici. No to jest taka prawda, którą znamy nie od dziś, ale teraz pojawił się taki przelicznik, że około 80 minut na dobę mniej snu niż te 7-8 godzin to jest prawie pół kilograma co 6 miesięcy. Wiem, że to skomplikowane, trzeba by było to sobie rozrysować, ale tak najkrócej mówiąc, jak mało śpimy, to tyjemy. Ja mam na to swoją teorię. Po prostu im więcej, im dłużej śpimy, tym mniej czasu mamy na podjadanie.
1: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Esko. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: I po reklamie. SK.

0: Oni mają ten magiczny klucz do poprawy nastroju tym hitem. The Magic Key to One plus Kalti na antenie Radia SK. Za kilka chwil zagram wam dwa dni odbledki. Nieco więcej, bo pięć dni potrwa wielkie święto muzyki w Budapeszcie, czyli Sziget Festival. Od 11 sierpnia wszystko się zacznie. No i oczywiście, że słuchaczy Radia SK nie może tam zabraknąć. Zwłaszcza, że tam będzie mnóstwo artystów, których hity na czasie doskonale znamy. Na przykład Zara Larsson, 21 Pilots, Sombr, no i jeszcze długo mógłbym wymieniać. My was tam chętnie wyślemy. Mamy dla was karnety na cały Sziget, mamy dla was miejsce na polu namiotowym, a w dodatku jeszcze 2000 w gotówce, żebyście mogli tam spokojnie dojechać i jeszcze coś fajnego tam sobie kupić na przykład. Jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę przeżyć taką przygodę, zapraszamy. Nasza apka na smartfony to jest klucz właśnie do tego festiwalu, bo tam można się zgłosić zupełnie za darmo.
1: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
14: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
13: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
15: Oraz masy dobrej energii.
16: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
17: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
18: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
19: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
21: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
22: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Hej, musisz się tak na nie gapić.
25: No oderwać wzroku nie mogę.
24: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
25: Ale są takie atrakcyjne. Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: I po reklamie.

0: 6 minut nam zostało do 11, a to Sorry Papi, czyli Topic i Becky G w całkiem nowym hicie tych wakacji. Nie wszyscy jednak mają wakacje, niektórzy słuchają w pracy i dlatego dzisiaj proponuję tym, którzy w pracy chcą się rozerwać, taką zabawę. Zobaczymy, czy odgadnę, co robicie, kiedy dokończycie zdanie. Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam. I tutaj trzeba dokończyć, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeszcze raz powtórzę. Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam. No i jestem bardzo ciekawy, jakie przedmioty macie pod ręką. Sprawdzamy głosówki po 11.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
2: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.

minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl.

0: Te nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
8: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę

0: śniadanie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody.
3: Na lody.
2: Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Wakacyjna pogoda wraca do Szczecina. Na termometrach zobaczymy dziś nawet 28 stopni Celsjusza. Nadal przewaga chmur, ale jak mówią nasi radiowie synoptycy, dziś promienie słoneczne też się pojawią. Padać nie powinno. Kierowcy, wy uważajcie na głównych wylotówkach. Zwalniamy też przy Krygiera.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
6: Po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Kłaniamy się bardzo nisko.
7: Oliwia Rudnicka.
6: Oraz Mateusz Denwer Tomaszewicz. Dziś nasza pomarańczowa ekipa patrolu SK Summer City odpoczywa, aby jutro pojawić się na szczecińskiej łasztowni.
7: No ja nie powiem, bo ten odpoczynek jest super, ale jeszcze...

0: 11 na zegarach, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Na początek ważne informacje z dróg na małopolskim odcinku A4 przed węzłem Niepołomnice. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Zablokowany jest lewy pas w stronę Krakowa. Korek ma około 2 km. Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie stowarzyszenia zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój. 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. To najnowsze informacje po tragedii w Sosnowcu, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch osób. O szczegółach sprawy przeczytacie na sk.pl. Gwiazdy filmu, muzyki, a nawet kosmosu na jednej gitarze. Szymon Chwalisz zakończył pracę nad tegorocznym, 15. już wiosłem na Poland Rock Festival. Gitara zagra na festiwalu, a później trafi na aukcję WOŚP. A Poland Rock już od jutra.
1: Często towarzyszę wam na wakacjach, zazdroszczę, ale też w pracy, no i nagrywacie głosówki pod hasłem jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam. I powiem szczerze, że wasze przedmioty, które macie pod ręką, sprawiają mi trochę problemów. Michał Kanczak z tej strony, dzień dobry.
2: Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam kołka. Domyślaj się, co to może być. Na razie.
1: Na kołka to ja kiedyś jeździłem, taki festiwal kiedyś był. Kołki to też mi się z wampirami kojarzą, ale to chyba nie ta praca. No nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiem, że zagram teraz Glass Animals i Heat Waves. Za chwilę Kygo i Khalid, Save My Love.

0: Gdyby Stanach chciała wziąć udział w naszej dzisiejszej zabawie, takiej liście obecności, to pewnie nagrałaby głosówkę w stylu jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam mikrofon. A to hit ITP i TD na antenie Radia SK. 18 minut po godzinie 11, Hanczak z tej strony, no i Luiza.
1: Jestem w pracy, więc oczywiste jest to, że pod ręką mam skaner i pełną pakę paczek. Pozdrawiam z kurierki.
0: Pozdrowienia. No nie ma to jak pracować ze zgraną paczką i sprawdzoną, prawda? Dawid?
2: Jestem w pracy. To oczywiste, że pod ręką mam joystick i podłokietnik.
0: No i teraz ja muszę zgadnąć, co robi Dawid. Joystick, podłokietnik, no raczej w gry nie gra. Podejrzewam, że operuje jakimś ciężkim sprzętem typu jakaś koparka, dźwig. Chociaż jak zerknąłem na twoje profilowe, to trochę zdradza cię ciągnik na tym profilowym. Zgadłem? No to jeszcze Paulina. Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam...
3: Więc pod ręką mam nożyczki.
0: Fryzjerka, jak nic. Albo pani prezes jakiejś dużej firmy i robi cięcia.
4: Radio SK. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
10: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na ciebie. Piątek, godzina 19:00, zagości Patrol SK Summer City. Czekają konkursy, animacje i SK-owe gadżety. Nie może cię zabraknąć. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
11: No i co się tak młody zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
12: No ale...
11: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Daj się zgubić na 6 hektarach kukurydzianego pola. Szukasz idealnego pomysłu na czas z rodziną? Dyniowe pole w Pęzinie koło Stargardu już otwarte. Aż na 6 hektarach czeka na ciebie największy kukurydziany labirynt w Polsce w kształcie gigantycznej dyni. Zaplanuj niezapomnianą przygodę już dziś. Szczegółów szukaj na Facebooku Dyniowe Pole w Pęzinie. Odkryj to wyjątkowe miejsce. Jesteśmy otwarci do jesieni. Idealne miejsce do spędzania czasu z rodziną.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
14: i praktyka.
16: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
16: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Okazuje się, że mam nosa. Paulina jest fryzjerką. To ta dziewczyna od nożyczek, która parę chwil temu się pojawiła na antenie Eski. Gdybym ja miał dokończyć zdanie, jestem w pracy, to oczywiste, że pod ręką mam... To powiedziałbym, że mam najnowsze hity.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I teraz wam jeden z takich hitów zagram. Another to jest taki duet producencki z Amsterdamu. Grają po całej Europie. Teraz w wakacje w najbliższych dniach będzie można na przykład w Hiszpanii ich usłyszeć, jak grają swoje sety. Another się nazywają i znacie na pewno doskonale hit Talk To You. Czas na coś nowego od tych panów i od pani. Emily Warren, bo z tą piosenkarką połączyli siły, a kawałek nazywa się Silver Lines.

0: urlop one more time. Tak śpiewają ci, którzy już z urlopu wrócili. Wiadomo, że zawsze za mało, nie? Britney Spears na antenie Radia SK. Można jeszcze takie wakacje, taki urlop poczuć, chociaż na miastkę. Wyjeżdżając na przedłużony weekend eskowym kamperem. Jutro ktoś z was kluczyki do zatankowanego kampera od nas dostanie, bo SK dowozi kampera. Jak co lato, bierzecie ekipę, jedziecie dokąd chcecie i tyle. Zgłoszenia w naszej mobilnej apce na smartfony. A finał jutro rano, w poranku naszym.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
7: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód, podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9, www.zckziu.pl.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca, jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLC od 1267 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato. Twój Mercedes. Ulica Pomorska 88, Szczecin, Prawobrzeże.
10: I po reklamie.

0: się na czasie.
1: Na lato!
2: Aj!

0: On niby się sam przedstawił na samym początku, ale dla formalności Jason Derulo, a także DJ Gosia na antenie Radia SK Michiko przed godziną 12. A po 12 co wam zagram? No między innymi hit Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem. A Dawid Kwiatkowski w najbliższy piątek w Ełku na koncercie z cyklu SK Music Tour. Kto tam mieszka, kto tam wypoczywa, musi wpaść koniecznie. Wstęp wolny.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjść.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Szukasz pracy, w której liczy się człowiek? Miejsca, gdzie stabilność spotyka rozwój? Dołącz do naszego zespołu magazynowego FIGE w Łozienicy koło Goleniowa. Tu zyskujesz więcej niż pracę. Oferujemy pewne zatrudnienie, terminowe wynagrodzenie i jasne zasady. Szkolenia od pierwszego dnia, wsparcie zespołu i realne możliwości rozwoju.
5: Zaczynałem w FIGE od stanowiska magazyniera. Dziś jestem liderem zespołu.
4: Nowoczesny magazyn, dobra atmosfera i ludzie, na których możesz liczyć. Aplikuj już dziś na pracujwfige.pl.
6: Komandor. Lider w produkcji mebli na wymiar. Zamów szafę garderobę i zyskaj montaż mebli jedynie za złotówkę. Oferta ograniczona czasowo. Zapraszamy do salonów. Rondo Hakena Południowa 18. Centrum Handlowe Ster ku Słońcu. Oraz Grodzka 17.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
9: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Samo południe na termometrach mamy już 25 kresek, temperatura odczuwalna nieco wyższa. Duszno jest w naszym mieście, a to wszystko przez dużą ilość chmur nad naszymi głowami. Dziś promienie słoneczne też się pojawią. Ciśnienie wysokie na ulicach Szczecina, nieco większy ruch. Zwalniamy przy trasie zamkowej i na ku Słońcu.

0: W pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów. Aby tak się stało, jutro nasi muszą wygrać z Ukrainą.
1: Minuta po 12, więc jeżeli ktoś rozpoczął pracę rano i pracuje 5 dni w tygodniu tych roboczych, no to jesteśmy już za półmetkiem, no chyba tak mogę powiedzieć. A niektórzy to mówią, że środa to mały piątek. Niech tak też będzie. Michał Hanczak z tej strony, gram wam hity na czasie. Daj, no to daj.

0: SK Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Słuchajcie, chyba dostałem komplement życia właśnie od słuchaczki, od Basi, która napisała do mnie na Messengerze prosto z Kalisza, że jestem dobrym towarzyszem kiszenia ogórków. Jakkolwiek to brzmi. Skisłem, naprawdę, od tego komplementu. Walk the Bull, Shut Up and Dance, na czasie kiszenie ogórków jak najbardziej też. 18 minut po godzinie 12. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. Cieszę się, że przy różnych rzeczach wam towarzyszę, grając w Radiu SK. Niektórym być może na zwolnieniach lekarskich, chociaż dzisiaj środa, to nie wiem, czy ktoś choruje. Bo okazuje się, że jeśli chodzi o większość zwolnień lekarskich, takich jednodniowych, to przypadają one na piątki i na poniedziałki. Przypadek? Nie sądzę. Jeszcze w dodatku ten odsetek wzrasta z roku na rok, według wyliczeń ZUS-u. No, wiadomo, że w poniedziałek to człowiek odchorowuje weekend, a w piątek jest już na samą myśl chory, kiedy partnerka zaczyna mówić, że w weekend trzeba jechać do teściowej. Albo do sklepu meblowego, nie wiadomo co gorsze.
1: Reklama.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: To Sombri, My Body Isn't Ready na antenie Radia SK. Czy wy jesteście gotowi, żeby zobaczyć tego pana na żywo na festiwalu Sziget w Budapeszcie? Zazdroszczę już tym, którzy będą mieli taką możliwość. A słuchacze Radia SK mogą mieć taką możliwość zupełnie za free, bo mamy dla was karnety na ten festiwal. On zaczyna się 11 sierpnia. Mamy też miejsce na polu namiotowym plus 2000 na wasze wydatki. Już teraz można zgłosić się przez naszą mobilną apkę. A jeszcze dzisiaj wieczorem w imprezce do kogoś takie nagrody trafią.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Połowek jest Sziget.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w SK-owej apce i
4: jedź na Sziget z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
12: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
11: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
12: Przykłady?
11: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
12: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
11: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
12: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
15: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
20: I po reklamie.

0: Ten hit brzmi doskonale, jeszcze lepiej brzmi, kiedy się już wychodzi z pracy. Może niektórzy już o 13 wychodzą. Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta na antenie Radia SK, ale jeszcze o tej pracy przez chwilę, bo ja dzisiaj pytam. Jestem w pracy, to jest początek zdania, więc to oczywiste, że pod ręką mam i wykończycie to zdanie nagrywając głosówkę na Messengerze SK. Ja próbuję zgadnąć, co robicie. Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam.
1: Mam pod ręką rękawiczki lateksowe.
0: To Edyta. Rękawiczki lateksowe. Podejrzewam, że może mieć Edyta do czynienia z klientami albo z pacjentami, ale mam też jakieś złe skojarzenia, to się nimi nie będę dzielił na antenie o tej porze.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
5: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
6: Słońce zaszło,
7: ale energia może zostać.
6: Dlatego myślę o magazynie energii.
7: Dobry kierunek.
6: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
7: Właśnie tak.
6: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
7: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
8: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Środowe popołudnie zaczynamy od nieco większego ruchu na ulicach Szczecina. Kierowcy, zwolnijcie w Alei Wojska Polskiego i w Alei Wyzwolenia. Wakacyjna pogoda wróciła, więc na termometrach mamy aktualnie 26 stopni Celsjusza. Parasolki zostają w domu, a ciśnienie jest na stabilnym poziomie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
16: W tym wejściu warto przygotować sobie kalendarze, bo powiemy o dwóch fajnych wydarzeniach, ale najpierw się przedstawmy.
17: Oliwia Rudnicka
16: oraz Mateusz Denwer Tomaszewicz. Witajcie już w najbliższą niedzielę w amfiteatrze w Stargardzie. Punktualnie o godzinie 20 odbędzie się koncert Zali i Fukaja.
17: Ale mamy... co ważne, otwarcie bramek już o godzinie 19, dlatego myślę, że jeżeli chcecie być pod sceną, no to musicie być o 19 pod bramkami.
16: Okej, ale mamy kilka wyjściówek do rozdania. Jeżeli chcecie, piszcie szczecinmałopolska.pl i przekonajcie nas, dlaczego te bilety powinny trafić do Was. Dodatkowo przypominam, że w dniach od 14 do 16 w Szczecinie odbędą się Żagle oraz SK Music Tour. Kto na scenie?
17: Na scenie Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, no i Jęk Leosia.
16: Więc będzie się działo, wpadajcie też do naszej pomarańczowej strefy.
17: Widzimy się.
8: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
0: 13. Agata Chluściak, zapraszam. I jeszcze dziś w Sejmie formalnie może powstać klub

0: do głównej fazy Ligi Mistrzów. Lech Poznań o 19:00 w Poznaniu rozegra rewanżowe spotkanie z duńskim Ochus, a godzinę później Górnik Zabrze spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do tureckiego Fenerbahce.
1: W newsach o klubach piłkarskich, o klubach parlamentarnych, a ja najchętniej teraz posiedziałbym w jakimś klubie przy plaży, czyli tak zwanym beach clubie. Chociaż się poczujmy, słuchając hitów na czasie. 2 minuty po godzinie 13:00, Hanczak z tej strony, a na wakacje Wiktor Waligura. A potem jeszcze Purple Disco Machine na przykład, albo Alan Walker z Evo Max. Tak wam zagramy.

0: Bardzo znany motyw, plus Save a Max, plus Alan Walker równa się hit. To Fate na antenie Radia SK. 18 minut po godzinie 13. Za chwilę między innymi Temper City i Sienna Spyro, ale wcześniej wasze głosówki na antenie Radia SK. Kończycie zdanie: jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam. I tutaj nagrała nam się Martyna.
1: Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam wyciąg bankowy. Dzień jak co dzień, pozdrawiam.
0: Ja próbuję zgadnąć, czym się Martyna zajmuje. No tutaj podejrzewam, jakaś księgowość jest, albo jakiś kontroling. Możliwe, że Martyny to strach się bać. No to może w takim razie Klaudia z receptą na życie w pracy, żeby przetrwać. Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam...
2: Gotową wymówkę. To nie ja, to system. Nie win gracza, win grę. Radio
3: SK. Reklama.
4: Police, szykujcie się. 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na ciebie. Piątek, godzina 19:00, zagości Patrol SK Summer City. Czekają konkursy, animacje i eskowe gadżety. Nie możecie zabraknąć. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: I po reklamie.

0: Niektórzy dobrze wiedzą, co oznacza skrót SNM w kicie Rihanny. Ja mogę powiedzieć, że to oznacza na pewno S jak szef i M jak mail. A to razem, no to wiadomo, że w sumie to jest to samo, o czym śpiewa Rihanna. 23 minuty nam zostały do godziny 14. Życzę wam, żeby jak najmniej maili od szefa już dzisiaj przychodziło. Za kilka chwil za to zabiorę was tam, gdzie zabiorą nas też Fuka i Vito Bambino, bo ich hit Zagram. Fuka i ogłosił, że jutro wielkie ogłoszenie. W mediach społecznościowych to ogłosił i sprawdziłem, że było to wczoraj, więc cały czas teraz czekam na to wielkie ogłoszenie. Natomiast jeśli chodzi o Oskara Cymsa, to u niego wielki dzień, bo premiera nowego singla Bez końca. I mogę już zdradzić, chociaż ci, co nas słuchają uważnie i obserwują w mediach społecznościowych, wiedzą doskonale, że dziś Oskar Cyms osobiście w studiu Radia SK po godzinie 17 z premierą tej piosenki. No bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marianne, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Słońce zaszło.
9: Ale energia może zostać.
8: Dlatego myślę o magazynie energii.
9: Dobry kierunek.
8: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
9: Właśnie tak.
8: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
9: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Łukasz,
1: no,
0: tylko kochaj mnie. Tak, Zalia śpiewa taką piosenkę.
1: No wiem, przeczytałeś tytuł po prostu.
0: No dokładnie, no. Tak. Dzisiaj zadaję w sumie takie pytanie, zadanie. Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam i tu trzeba dokończyć. Co byś powiedział?
1: Ja mam aktualnie kubek, jeszcze pusty, zaraz go uzupełnię kawą.
0: W studiu nie wolno pić, ale jest też Darek, poniekąd w temacie. Jestem w pracy, więc to oczywiste, że pod ręką mam?
2: Pod ręką mam butelkę wódki. Pozdrawiam z wytwórni wódki.
0: Widzisz, to służbowo.
1: Że od rana tam o 6:00. Ciekawe, było pewne zwierzę.
0: Czy jak się dostaje tam podwyżkę, to od razu 40%? Łukasz Duńczyk za chwilę, Michał Hanczak do jutra.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Daj się zgubić na 6 hektarach kukurydzianego pola. Szukasz idealnego pomysłu na czas z rodziną? Dyniowe pole w Pęzinie koło Stargardu już otwarte. Aż na 6 hektarach czeka na Ciebie największy kukurydziany labirynt w Polsce w kształcie gigantycznej dyni. Zaplanuj niezapomnianą przygodę już dziś. Szczegółów szukaj na Facebooku Dyniowe Pole w Pęzinie. Odkryj to wyjątkowe miejsce. Jesteśmy otwarci do jesieni. Idealne miejsce do spędzania czasu z rodziną.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Za chwilę godzina 14, to oznacza, że trwają pierwsze powroty z pracy na szczecińskich ulicach. Ściągnijcie nogę z gazu teraz na Wyszyńskiego, na Gdańskiej i na Energetyków. Termometry wskazują 27 kresek na plusie. Dziś cieszymy się promieniami słonecznymi i nie musimy obawiać się opadów deszczu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
18: Oliwka, plan na dzisiejszy dzień jest prosty. Przetrwać i naładować baterie, bo od jutra patrol SK Summer City wyrusza w kolejną trasę.
19: Podoba mi się plan na dzisiaj. Możemy tak zostać?
18: No nie, jeszcze właśnie trzeba naładować baterie, a od jutra widzimy się między innymi na szczecińskiej Łaszczowni w Holiday Parku Szczecin. Co tam się będzie działo?
19: No tam będziemy się ścigać na drifting arenie. O. Widziałeś? Słyszałeś?
18: Wiem, będziesz słyszałem, tam? Widziałem filmiki. Będę tam, ale będę kibicował. Ale mam nadzieję, że będę na Was spoglądał z wysokości z Wheel of Szczecin. To jednak nie koniec planu. W piątek gramy na Pomorzanach w kręgle.
19: No jak piątek, no to wiadomo, że muszą być kręgle. No musi być jakiś taki piątkowy sporcik.
18: Okej, okay, mam nadzieję, że strajka wbijemy, a na koniec w sobotę będziemy podziwiać fale.
19: I to najpiękniejsze fale w Międzyzdrojach.
18: Więc podążajcie za nami.
0: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Formalności dopełnione, klub Rozwój Plus zarejestrowany, a na jego czele Mateusz Morawiecki.
14: Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
8: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu też trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu w jego sprawie. To samo postanowienie zapadło wobec Adama C. Wciąż poszukiwany jest trzeci z napastników. Groźny pożar na Kaszubach. Gęsty czarny dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były

0: I takich kojących dzwoneczków nam trzeba. Na rozluźnienie po środowej pracy. Już się tak powoli nastawiamy na wyjście do domu, bo to już jest ten moment, 17 minut po godzinie 14. H w Radiu SK za nami. A Asia daje znać, nie ma to jak słuchać Eski robiąc ogórki. Wysłała zdjęcie, już tam kilka ładnych słoików się nazbierało. To wy też dajcie znać, co przyjemnego dzisiaj robicie słuchając eskowych hitów na czasie. Może ktoś z was jest teraz na wakacjach i zabrał Eskę na plaży i się teraz smaży gdzieś nad Bałtykiem, to też możecie się pochwalić. Dawajcie znać, jak wrzucacie na luz, co miłego robicie słuchając eskowych hitów na czasie, a ja wam dobrze zagram Gips i Kukon, a wy w tym czasie nagrywajcie głosówkę na Messengerze Eski.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
9: Nie zgadzam się.
8: Słucham?
9: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
8: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
9: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
10: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
11: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
10: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
12: Oraz masy dobrej energii.
13: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
14: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
15: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
16: Komandor. Lider w produkcji mebli na wymiar. Zamów szafę garderobę i zyskaj montaż mebli jedynie za złotówkę. Oferta ograniczona czasowo. Zapraszamy do salonów. Rondo Hakena Południowa 18. Centrum Handlowe Ster ku Słońcu oraz Grodzka 17.
17: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
18: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
19: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
18: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
19: No i tanio.
18: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
23: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie od Britney Spears na antenie Radia SK. Tak, wrzucamy razem na luz, już za 23 minuty będzie godzina 15, a wy się chwalicie, co przyjemnego, miłego robicie przy eskowych hitach na czasie. No i Krzymek by chciał bardzo, żeby było miło.
1: Ja sobie miło wyobrażam, co będę robił po pracy. A potem przypominam sobie, że no niestety w ten upał będę musiał jechać na przymiarki garnituru weselnego.
0: Krzymek, spokojnie, nie będzie tak źle. Raz, dwa, załatwisz sprawę. Pomyśl, że dużo gorsze zadanie ma na przykład przyjaciółka twojej narzeczonej, która musiała z nią wybierać suknię ślubną. One tam zwracają uwagę na każdy detal, nawet najmniejszy. A my, faceci, to przede wszystkim sprawdzamy, czy nic nas nie uwiera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: piłkarskie emocje jeszcze z nas nie zeszły. Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK to jeden z hymnów tegorocznego mundialu. To są właśnie hity na czasie, wrzucamy razem na luz. Przemek daje znać, że jest kierowcą autobusu i właśnie go złapaliśmy w czasie przerwy obiadowej, ale za chwilę rusza dalej. Marta z Korei mówi, że właśnie sprząta w domu po malowaniu ścian. Czyli słuchajcie, wakacyjny urlop w pełni, domowe ekipy remontowe pracują na całego. W Radiu SK za chwilę gramy dalej wakacyjnie i będą też najnowsze newsy. Powiemy o pewnej znanej piosenkarce Dorocie R. Może ktoś kojarzy? Ona właśnie usłyszała zarzut. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie...

0: www.expert.pl.
1: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
2: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki

0: drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Słońce zaszło.
6: Ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
2: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca, jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLC od 1267 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato. Twój Mercedes. Ulica Pomorska 88. Szczecin Prawobrzesze.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: O tej godzinie kierowcy w Szczecinie uważajcie między innymi na placu Rodła, na Piastów, Jagiellońskiej, 5 lipca, na Wawrzyniaka, Mickiewicza oraz na Łęknie. Prawy brzeg, jedźcie ostrożnie przez Wiosenną, Struga, Jasną i Batalionów Chłopskich. Dzisiaj w naszym mieście mamy dużo promieni słonecznych i aktualnie 27 kresek na plusie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Strażacy wciąż w akcji, a okoliczni mieszkańcy dostali alerty RCB. Służbom udało się opanować pożar hali w Skorzewie w Pomorskiem. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
13: Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie.
12: I trafiła do szpitala, relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. W hali, która stanęła w ogniu, produkowane były tworzywa sztuczne. Policjanci

0: Wrzuć na logo luz.
1: Wrzuć na luz.
0: W Radiu SK.
2: Znana piosenkarka Dorota R. Tak się teraz zastanawiam, która to? Aż wygooglowałem i było zdjęcie, słuchajcie, i nadal nie wiem, bo tam taki czarny pasek na oczach jej zrobili, więc ciągle nie wiadomo, co to za Dorota R. się pojawiła. Gramy hity na czasie, żebyście w dobrym humorze weszli do domu po pracy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i to jest news, słuchajcie. Na ten moment czekają setki tysięcy Polaków, jeśli nie miliony. Już wiadomo, kiedy premiera nowego sezonu serialu Rancho. Trwają nagrywki do 11 sezonu. No i słuchajcie, prezes TVP ogłosił oficjalnie, że nowe odcinki pojawią się w grudniu. Także znowu będziemy mieli plan na niedzielne wieczory przed pracą. Taki ostatni akcent weekendu. No i dowiemy się, czy Paweł Kozioł był dobrym prezydentem i czy cały czas Mamrota produkują. A w Radiu SK cały czas grają najlepsze wakacyjne hity na czasie. Daj, daj od Shakiry, to za chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
6: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
16: I po reklamie.

0: Ładny ma głos, nie? Tak się właśnie odpoczywa po południu z Radiem SK. Cameron Whitcomb. Wszystkie hity zaczynają się w S, ale jest jeszcze lepsza opcja, słuchajcie. Możecie wrzucać na luz, słuchać hitów na czasie i jechać S-kowym kamperem na przedłużony weekend. Już jutro SK dowiezie wam kampera. O tej porze nie będziecie wracać z pracy. Na szybko sobie załatwicie jakieś tam zwolnienie u szefa i pojedziecie na weekend od czwartku do niedzieli S-kową furą. Jutro Kamil Nosel komuś z was dostarczy S-kowy dom na kółkach pod same drzwi. Oczywiście to będzie kamper zatankowany, umyty, wysprzątany i tak dalej. To jest ostatni moment, żeby się zgłosić. Wpadajcie do S-kowej apki na smartfony i tam wysyłajcie darmowe zgłoszenie. Jutro poranna ekipa do was dzwoni, a potem Kamil Nosel melduje się u was z S-kowym kamperem.
1: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Szukasz pracy, w której liczy się człowiek? Miejsca, gdzie stabilność spotyka rozwój? Dołącz do naszego zespołu magazynowego FIGE w Łozienicy koło Goleniowa. Tu zyskujesz więcej niż pracę. Oferujemy pewne zatrudnienie, terminowe wynagrodzenie i jasne zasady. Szkolenia od pierwszego dnia, wsparcie zespołu i realne możliwości rozwoju.
3: Zaczynałem w FIGE od stanowiska magazyniera. Dziś jestem liderem zespołu.
2: Nowoczesny magazyn, dobra atmosfera i ludzie, na których możesz liczyć. Aplikuj już dziś na pracujwfige.pl.
4: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód – podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9, www.zckziu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na ciebie czeka.
11: I po reklamie.

0: numer brzmi jak upalne lato, które w końcu do nas wraca. Topic i Becky G. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Już przymykamy oko na to słowo na K, które się w tym numerze pojawia. Witamy serdecznie naszych gości, słuchajcie. Czesi podobno zalewają polski Bałtyk. Jest ich strasznie dużo w tym sezonie. Bardzo im się spodobał Sopot, który nazywają polskim Monte Carlo. I ten sezon wakacyjny, słuchajcie, może być rekordowy. Tak wielu Czechów nad polskim Bałtykiem jeszcze nie było. No to w sumie nie zaskakującego, prawda? No bo Czesi to jest bardzo morski naród. Może dostępu do morza nie mają, ale codziennie witają się słowem ahoj.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na Ciebie. Piątek, godzina 19, zagości Patrol SK Summer City. Czekają konkursy, animacje i eskowe gadżety. Nie możecie zabraknąć. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
1: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Daj się zgubić na 6 hektarach kukurydzianego pola. Szukasz idealnego pomysłu na czas z rodziną? Dyniowe pole w Pęzinie koło Stargardu już otwarte. Aż na 6 hektarach czeka na Ciebie największy kukurydziany labirynt w Polsce w kształcie gigantycznej dyni. Zaplanuj niezapomnianą przygodę już dziś. Szczegółów szukaj na Facebooku Dyniowe Pole w Pęzinie. Odkryj to wyjątkowe miejsce. Jesteśmy otwarci do jesieni. Idealne miejsce do spędzania czasu z rodziną.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Okolice godziny 16 oznaczają dla Szczecinian zwiększony ruch na Wyszyńskiego, na Gdańskiej, na Energetyków, Kolumba, na Rutowicza, Krzywoustego, na Klonowica oraz na Bołki. Termometry wskazują 28 kresek na plusie i jest to dzisiejsza najwyższa temperatura. Padać dzisiaj nie będzie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie z Kancelarii Sejmu. Tyle PiS straci na rozłamie. Nowy klub Mateusza Morawieckiego został już zarejestrowany. Od jutra tak zwani rozłamowcy będą występowali pod szyldem Rozwoju Plus. Takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone po wakacjach.
13: Chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby jak największym stopniu zadowoleni.
12: Mówi Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus. Najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw. Kolejny współoskarżony w sprawie Łukasza Żaka już w areszcie, a przypomnijmy, dwóch mężczyzn skazanych na kilka lat więzienia za nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku nie stawiło się do odbycia kary. Po kilku dniach do aresztu zgłosił się Damian J. Policjanci szukają jeszcze Mikołaja N., który przestał stawiać się na dozór. Ogromny sukces Łódź Summer Festival. Podczas weekendowej imprezy bawiło się ponad 1 000 000 osób. Na scenach zagrały największe polskie i zagraniczne gwiazdy, a który występ zgromadził najwięcej fanów?
14: Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że koncert BDS-a, ale ta różnica między BDS-em a Matą jest tutaj totalnie minimalna.
12: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Szacuje się, że na koncertach Maty i BDS-a było ponad 150 tysięcy osób.
15: Wrzuć na
9: rzuć na luz.
15: A Eska była tam razem z wami. Roxy Węgiel pokazała się w bikini, wow. Taki artykuł mi na SK.pl wyskoczył. Nie kliknąłem jakby co, nie przeglądałem tych zdjęć, ale jeśli jesteście po pracy, to polecam. Ale nie wiem co tam jest. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kate Alok i Stick Figure. I to jest playlista, przy której naprawdę dobrze się wrzuca na luz w wakacyjne popołudnie. 16 minut po godzinie 16. Mati pisze na eskowym Messengerze, że właśnie teraz słucha eski u fizjoterapeuty. Bardzo dobry wybór. My tak gramy, że mięśnie same się rozluźniają. Także u Matiego dzisiaj przyjemne masowanie. A jakie u was miłe plany na to wakacyjne popołudnie? Może będziecie jedli świeże jagodzianki, bo wiecie, że już takie na was czekają w domu, a może przed wami druga tura leżenia na plaży, bo jesteście na urlopie. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK i za chwilę dobrze zagram, będzie m.in. Alan Walker.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Mówek jest Seagull.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i
4: jedź na Seagull z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
7: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
6: W

0: Radio.sk. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
1: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
0: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
2: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
3: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
5: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
8: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie w Radiu SK. Rihanna i Jay-Z, to jest właśnie Wrzuć na luz. Ja dzisiaj zbieram wasze popołudniowe przyjemności, którymi się chwalicie w głosówkach na SK-owym Messengerze. No i Basia szykuje gorącą niespodziankę dla swojego męża.
1: Hej SK, ja właśnie robię jagodzianki dla mojego męża, bo dzisiaj mamy rocznicę ślubu. A. Więc jak wróci, to będzie miał niespodziankę. Pozdrawiam.
0: O nie, czujecie to? To brzmi jak pułapka, prawdziwy test pamięci dla męża Basi. Ja się boję, że chłop pomyśli, jak wróci do domu, no że Basia tak po prostu jagodzianki zrobiła, bo jest sezon na jagody, prawda? Także drogi mężu Basi, jeśli nas teraz słuchasz w Radiu SK, szybko wbijaj w nawigację najbliższą kwiaciarnię, póki jest jeszcze otwarta, ratuj się, kto może. Jeśli jest jeszcze opcja, jest jeszcze moment, żeby zawrócić. A wy też dawajcie znać głosowami na Messengerze Radia SK, jakie przyjemności na to popołudnie macie w planach, a my za chwilę gramy dalej. Będzie przyjemnie. Za chwilę cały czas od Oskara Cymsa, który po 17 wpadnie do naszego studia z nowością.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Komandor. Lider w produkcji mebli na wymiar. Zamów szafę, garderobę i zyskaj montaż mebli jedynie za złotówkę. Oferta ograniczona czasowo. Zapraszamy do salonów. Rondo Hakena Południowa 18. Centrum Handlowe Ster ku Słońcu. Oraz Grodzka 17.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Lego. Lego. Lego. Lego. Lego.
1: SK Szczecin.

0: To jest Eska. Tu się zaczynają wszystkie hity, a to najnowszy numer Alexa Warrena. To jest Wrzuć na luz w Radiu Eska i wakacyjne hity na czasie. A wy się chwalicie, jakie przyjemności popołudniowe macie w planie, Adam?
1: Siemano Eska. Wiecie, na jaką sobie dzisiaj przyjemność pozwolę? Otóż zatankuję auto do pełna.
0: Poczujesz, co to znaczy luksus, poczujesz, co to znaczy bogactwo. Ale tankowanie fury, tak od zera praktycznie do pełna, może być przyjemne, pod warunkiem, że przy kasie mówimy: na fakturę poproszę, i potem z pamięci recytujemy NIP szefa.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
3: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: W Termach Maltańskich czekają na Ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
8: Tak, tak. Od 1000 lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
7: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa. Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed Tobą lato, nowe miejsca, jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLC od 1267 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato. Twój Mercedes. Ulica Pomorska 88. Szczecin Prawobrzesze. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Kierowcy, w Szczecinie uważajcie teraz w okolicach basenu górniczego w kierunku Prawobrzeża oraz w stronę centrum. Prawobrzeże, jedźcie ostrożnie przez Granitową w kierunku Krygiera oraz przez Gryfińską i Struga. Aktualnie mamy 28 stopni Celsjusza. Wakacyjna pogoda wróciła do naszego miasta.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
17: Po raz kolejny kłaniam się bardzo nisko.
18: Oliwia Rudnicka
17: oraz Mateusz Denwer Tomaszewicz. Przypominam miłośnikom motoryzacji, że w dniach od 7 do 9 sierpnia w Kołobrzegu odbędzie się Baltic Drive Festival. To wydarzenie, które będzie prezentowało pojazdy z różnych epok i regionów, w tym amerykańskie, europejskie oraz z okresu PRL, ale nie zabraknie także kamperów oraz koncertów. Jednak to nie wszystkie wydarzenia w tych dniach.
18: Oczywiście jak lato w Szczecinie, no to nie może zabraknąć letniej edycji Jarmarku Szczecińskiego, który odbędzie się już od 7 do 9 sierpnia na Jasnych Błoniach standardowo. Na miejscu wszystko to, co tygryski lubią najbardziej, czyli m.in. rękodzieło, oczywiście przysmaki z regionu i z całej Polski, a także animacje i zabawy dla dzieci.
17: Więc mam nadzieję, że będziecie podążać za nami. Cześć!
18: Cześć!
16: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
0: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Głównym tematem ustalenia z wizyty w Waszyngtonie, w Lublinie, spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełańskim. Ukraiński przywódca z przystankiem w Polsce wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy wiadomo, co będzie omówione?
19: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełański informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania.
0: Informował nasz reporter Michał Skolimowski, a dodajmy, to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełańskiego w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów. Pomoże ustalić, czy ratownicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły zauważyć tonącego siedmiolatka. Śledczy szykują eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku.
20: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Tłumaczy Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Siedmiolatek nadal przebywa w szpitalu w skrajnie ciężkim stanie. Czwarta fala ekstremalnych upałów we Włoszech. W wielu miastach temperatura przekroczy 40 stopni w ciągu dnia, a w nocy nie spadnie poniżej 25. W piątek czerwony alert będzie obowiązywał m.in. w Rzymie, Florencji i Turynie.
21: Wrzuć na luz.
22: Radio SK.
23: Takich tłumów przed wejściem do Radia SK to ja dawno nie widziałem. A to może oznaczać tylko jedno. Oskar Cyms już za chwilę pojawi się w studiu Eski z nowym numerem. I słuchajcie, mam informację z ostatniej chwili. Oskar podobno włosy przefarbował, pasemka sobie zrobił. Takie rzeczy. To wszystko zobaczycie na Eskowym Instagramie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: leżak na plaży, a te drzewa jakoś tak bardziej palmy zaczęły przypominać. DJ Goja i Jason Derulo to są właśnie wakacyjne hity na czasie, a nasza słuchaczka Ania to sobie przypomni, jak to się kiedyś na wakacje wyjeżdżało.
1: Czesieska, a ja dziś wrócę do czasów studenckich, czyli wybiorę się na obiad do mamy.
0: Ania, nie podpuszczam, ale jakbyś jeszcze pranie ze sobą wzięła i jakieś słoiczki potem, to już byłby pełny zestaw.
2: Radio SK. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na Ciebie. Piątek, godzina 19, zagości Patrol SK Summer City. Czekają konkursy, animacje i SK-owe gadżety. Nie możecie zabraknąć. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
9: No i co się tak młody zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale...
9: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
14: I po reklamie.

0: Dua Lipa. To jest Radio SK, tutaj grają najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I już teraz z nowością w naszym studiu Oskar Cyms. Cześć!
2: Siema, cześć!
0: Przed studiem Radia SK ustawił się po prostu tłum fanów i fanek przede wszystkim. Powiedz mi, czy tak to zawsze wygląda, jak ty na przykład wychodzisz na zakupy do sklepu?
2: Nie, na szczęście nie.
0: Tylko przed premierą
2: Kawałka. Na szczęście mówię w takim sensie, że gdyby to miało tak wyglądać, to chyba każde wyjście na zakupy kończyłoby się trzygodzinną rozmową. Ale nie, no dzisiaj po prostu jestem zaskoczony. Jest naprawdę was tak dużo tutaj pod radiem, że nie wiem co powiedzieć aż.
0: Jeśli Oskara dzisiaj pod radiem nie widzieliście, to ja wam zdradzę. U Oskara chyba jakieś zmiany w życiu, bo nowa fryzura widzę. Coś się szykuje chyba. Opowiadaj, co u ciebie w życiu się zmienia.
2: W zasadzie to już niewiele. Już teraz to wiesz. Teraz to z górki. Nie, żartuję. No słuchajcie, no nowa fryzura, mam kolczyk, no zawsze chciałem coś ze sobą zrobić. Nigdy nie wiedziałem co. Zaszalałem. Tyle.
0: Zapowiedziałeś nowy rozdział w swojej karierze. No to teraz opowiedz, czego o tobie się dowiemy z tego nowego rozdziału.
2: No słuchajcie, żeby wam o tym opowiadać, jeszcze jest trochę za wcześnie, niestety. Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca, który może przy dobrych wiatrach za chwilę będziecie mieli okazję usłyszeć.
0: No myślę, że jest taka szansa, bo on już tutaj czeka na playliście Bez końca. Super. Oskar Cyms, to za chwilę. Zdradź nam wszystkim, co Oskar Cyms może robić bez końca w wolnym czasie w wakacje.
2: W wolnym czasie w wakacje bez końca. No to wiadomo, że mogę koncertować.
0: Oficjalna wersja,
2: tak.
0: A to nieoficjalna.
2: Prywatnie, szczerze mówiąc, mógłbym chyba siedzieć w morzu. Jestem morskim stworzeniem wodnym, uważam, że należę do oceanu i mógłbym po prostu siedzieć w wodzie i nie wychodzić z niej.
0: Oskar, to tego ci na wakacje życzymy.
2: Super.
0: Antena twoja, zapowiadaj numer i gramy.
2: No cudownie, bez zbędnego pitu, zapraszam was serdecznie do posłuchania mojego najnowszego singla. Mam nadzieję, że go polubicie i że będziecie chętnie do niego wracać i że będziecie słuchać go bez końca. Miłego.

0: Magic System w Radiu SK, to są właśnie wakacyjne hity na czasie. No z nami to możecie poczuć festiwalową magię w powietrzu, bo my was za granicę zabieramy, słuchajcie. I nie będziemy tym razem leżeć na plaży, zabieramy was na dobrą imprezkę do Budapesztu. Wyjedźcie z nami na Sziget Festival. Na tej imprezie zagra m.in. Zara Larsson i wy tam możecie być. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy w eskowej apce na smartfony. I już dzisiaj wieczorem Matif uczyło, to kogoś z was w tej sprawie zadzwoni. Mamy karnety z miejscem na polu namiotowym i jeszcze 2000 zł na drobne wydatki. Na tej imprezie usłyszycie też Sombra na żywo, który jeszcze przed 18 na pewno na antenie Radia SK zagra. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
8: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą, stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Głasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: nowiutki, świeżutki Sombr. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Słuchajcie, ja znam człowieka, który wam załatwi koncert tego artysty na żywo na Sziget Festiwalu w Budapeszcie.
1: No mam taką właśnie możliwość. To jestem ja. Dzień dobry, cześć. Mam taką możliwość.
0: Żeby mieć taką możliwość, to musicie się najpierw za darmo zgłosić w eskowej apce na smartfony, a potem to już pójdzie.
1: A widzicie, jakie to jest proste? Apka na smartfony, klikacie i mogę zadzwonić.
0: I jedziecie potem. Dwa tysiaki do kieszeni wkładacie, dwa karnety dostajecie z miejscem na polu namiotowym i imprezkujecie razem z Radiem SK. Jeszcze wam jedną rzecz zdradzę, tego nigdzie nie było.
1: Ale nie wolno zdradzać.
0: Ja zdradzę. Matt jest bardzo dobrym synem, słuchajcie, bo on załatwił swojej mamie prywatną rozmowę z Oskarem Cymsen przed wejściem na antenę, słuchajcie.
1: Ale słuchajcie, mama była przekonana, że to ja do niej dzwonię i zaczęła na mnie krzyczeć.
0: A jak wygląda Oskar Cyms w nowej wersji, bo on fryzurę zmienił, to możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK.
1: Mamie się podobał.
0: Tak jest, czas na imprezkę w Esce.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.

0: Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
4: Daj się zgubić na 6 hektarach kukurydzianego pola. Szukasz idealnego pomysłu na czas z rodziną? Dyniowe pole w Pęzinie koło Stargardu już otwarte. Aż na 6 hektarach czeka na ciebie największy kukurydziany labirynt w Polsce w kształcie gigantycznej dyni. Zaplanuj niezapomnianą przygodę już dziś. Szczegółów szukaj na Facebooku Dyniowe Pole w Pęzinie. Odkryj to wyjątkowe miejsce. Jesteśmy otwarci do jesieni. Idealne miejsce do spędzania czasu z rodziną.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W okolicach godziny 18 szczecińscy kierowcy uważajcie w rejonie węzła Kijewo. Właśnie tam może być gęściej. Ponadto ścisłe centrum miasta zwolnijcie na Piastów, Jagiellońskiej, na Krzywoustego 5 lipca oraz w Alei Bohaterów Warszawy. Na termometrach aktualnie mamy 27 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
12: Drodzy słuchacze, jeżeli nie macie planów na dzisiejszy dzień i chcielibyście coś ciekawego zrobić na zewnątrz, to my oczywiście zachęcamy do tego, aby wybrać się na szczecińską Łasztownię. Tam czeka na was Holiday Park w Szczecin, a na miejscu mnóstwo atrakcji.
13: Mnóstwo atrakcji, ale nie kłam, bo to nie jest idealny plan tylko na dzisiaj. To jest idealny plan na resztę wakacji w ogóle.
12: Na drugą część, tak?
13: Na całość.
12: No to podpowiedz naszym słuchaczom, co ciekawego na miejscu.
13: Oczywiście to, co tygryski lubią najbardziej, czyli jedzonko, strefa gastro, oczywiście jak co roku z na przykład churrosami. Ja uwielbiam.
12: Okej, okay, a z atrakcji to m.in. Drifting Arena, Wheel of Szczecin, Booster Max czy Spinning Mouse, a ja przypominam również, że już jutro nasza pomarańczowa ekipa pojawi się też na Łasztowni. Będziemy na was czekać w godzinach od 18 do 20.
13: Pościgamy się.
11: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
14: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje 59-letni Polak. Mężczyzna upadł na szlaku i miał poważny uraz głowy. Mimo reanimacji przez innych turystów, a potem ratowników, nie udało się go uratować. Kolejna fala upałów w Niemczech. W większości kraju termometry pokazały dziś ponad 30 stopni, a jutro ma być nawet 39. Poziom wody w Dolinie Środkowego Renu może spaść do najniższego w historii. Rośnie też ryzyko pożarów.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
16: SK Sport News.
14: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejosz, który wygrał na wyjeździe z Ochus 4-1. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół...
17: Spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić. My potrzebujemy strzelić bramkę.
14: Początek meczu Górnika o 20, a godzinę wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: Imprezka.
18: Imprezka. Imprezka.
16: Eska.
18: Eska. Łukasz przed chwilą ustalił, że mogę wam zrobić dzień, środę, a do tego niezły wyjazd do Budapesztu mogę wam zapewnić. W apce Radia SK możecie się jeszcze zgłosić tak last minute, a potem dzwonię do kogoś z was. Ale wcześniej zadzwoni w uszach Shakira. No ja też, Mati Fuczyło, cześć.

0: David Guetta, One Republic, I don't wanna wait. Słuchajcie, lecimy do Bydgoszczy.
1: No,
0: nawet już jesteśmy na lotnisku. A przylecieć można, słuchajcie, po samolot. Wojskowe zakłady lotnicze sprzedają tam samoloty myśliwsko-bombowe. Naprawdę, i możecie sobie taką maszynę Su-22 kupić. Oczywiście nieuzbrojoną i nielatającą już, chociaż kiedyś latała. No, czyli kadłub można sobie kupić, ale no taki kadłub wygląda całkiem groźnie i można sobie postawić taki samolot gdzieś między kwiatkami na ogródku na przykład, zamiast krasnala. No pytanie, co gdy sąsiad zobaczy? A, może pozazdrościć, jeszcze czołg kupi? Radio SK. Zaria, tylko kochaj mnie, 12 minut po 18.

0: Somber 12 to 12. Słuchajcie, okazuje się, że 29 lipca to nie tylko Światowy Dzień Tygrysa. Bo akurat tak jest napisane dzisiaj w kalendarzach, że to dziś, ale w kalendarzu nie widziałem zapisku, że dziś mamy też Światowy Dzień Szalonej Blondynki Justyny. Na eskowym Messengerze napisała do mnie słuchaczka Ania: hej Eska, razem z koleżanką słuchamy Eski na słuchawkach, proszę o piosenkę dla Szalonej Blondynki Justyny. Zastanawiam się, Ania, po czym stwierdziłaś, że koleżanka to nie tylko blondynka, ale też szalona blondynka. Czekam na dalszą część tej historii, no i opowiem ją słuchaczom z pewnością, ale hitów zagram nawet więcej, żeby nie było. Felixiem będzie, do tego Kuba i Kuba, jeszcze Morandi i to wszystko możemy się umówić, że dla Justyny. Jeszcze eskowe gadżety dorzucę. Radio SK. Umówieni?
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: I po reklamie.

0: is the answer.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: tego duetu potrzebowaliśmy. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To jest imprezka 29 lipca. Dopiero dziś uświadomiłem sobie, że to już prawie koniec miesiąca. I w rozmowie z kolegą prawie powiedziałem to klasyczne. No zobacz. Kwitnie rzepak, zaraz kukurydzę skoszą i będzie polecie. Jesień przyjdzie, Sylwester i koniec roku. Mam wrażenie, że każdy co najmniej raz w swoim życiu albo słyszał jakąś odmianę tej wyliczanki, albo ewentualnie sam ją wypowiedział. A co wy często powtarzacie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, tanie masz.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
10: I po reklamie.

Ależ to jest hit. Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 4 minuty już do 19:00, to jest imprezka. Mamy środę, a jutro czwartek. Co oznacza, że jutro mamy czwartek? To znaczy, że jutro ktoś z was dowie się, że to właśnie do ciebie, do was przyjedziemy z naszym eskowym pomarańczowym kamperem. Esko dowozi kampera. W aplikacji Radia Eska można się zgłosić, no bo co tydzień, w każdy czwartek nasza ekipa przyjeżdża do kogoś z was z kluczykami do zatankowanego do pełna samochodu, którym możecie jechać dokąd tylko chcecie i urządzić sobie przedłużony weekend na Mazurach, nad jeziorem albo ewentualnie nad morzem, w górach, gdzie tylko chcecie. To tylko wasza decyzja. Aplikacja Radia Eska, za darmo pobieracie, za darmo się zgłaszacie. No i może to być wasza przygoda. Future man of Don, catch me ballin' out in line. I'm braided with the paper, I go Super Bowl signed it. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in the Porsche like a car.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
6: Szukasz pracy, w której liczy się człowiek? Miejsca, gdzie stabilność spotyka rozwój? Dołącz do naszego zespołu magazynowego FIGE w Łozienicy koło Goleniowa. Tu zyskujesz więcej niż pracę. Oferujemy pewne zatrudnienie, terminowe wynagrodzenie i jasne zasady. Szkolenia od pierwszego dnia, wsparcie zespołu i realne możliwości rozwoju.
7: Zaczynałem w FIGE od stanowiska magazyniera. Dziś jestem liderem zespołu.
6: Nowoczesny magazyn, dobra atmosfera i ludzie, na których możesz liczyć. Aplikuj już dziś na pracujwfige.pl.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
14: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Jutro o tej porze lotnisko Czaplinek będzie tętnić już życiem na dobre. Trwają ostatnie przygotowania do tegorocznego Poland Rock Festival. W tym roku zagrają tam m.in. Mysłowic, Happy Sad czy Various Monks z Kasią Stankiewicz. Nie zabraknie też spotkań z artystami i osobowościami niekoniecznie związanymi z muzyką, a wstęp na ten festiwal jest jak zawsze darmowy. To będzie klubowa impreza w pięknych okolicznościach przyrody. 21 i 22 sierpnia w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park Beats, czyli festiwal muzyki elektronicznej. W line-upie m.in. legenda klubowych brzmień, czyli Paul Oakenfold, ale nie zabraknie też innych DJ-ów i artystów. Między innymi zagrają Calvi i Remi. Ale jeżeli lubicie klubowe hity, to słuchajcie Eski w piątek wieczorem i w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy mamy dla Was Eska Live Remix, czyli najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów. A wcześniej miks ode mnie, imprezka Mati Fuczyło. Cześć!
20: Na czasie Radio Eska. Hity na czasie Radio Eska.
19: Dwie minuty po 19:00. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Znamy i od lat kochamy. To Nelly Furtado i Man Eater.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Zresztą za muzykę w tym kawałku odpowiada Timbaland, ten sam, który kilka dni temu wystąpił na Łódź Summer Festival. Takie rzeczy, naprawdę. Ale teraz z hitu Zawsze na czasie przechodzimy do zupełnie nowego hitu. Mam dwóch artystów i jeden kawałek. Kygo zaprosił do współpracy Maxa McKnown i razem nagrali kawałek Take Me Back. Na jego okładce jest palma. Wiecie, co to oznacza? O, że będzie gorąco. No to sprawdźmy.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate Westa. A wiecie, że mech myśli? A przynajmniej ta roślina zachowuje się tak, jakby myślała. Do takich wniosków doszli ostatnio naukowcy. No i stwierdziłem, że to jest w sumie zabawne, bo na przykład czasem na ulicach można mieć wrażenie, że w takim razie mech mógłby sprawdzić się lepiej niż niektórzy.
1: Tylko nie pod prąd, nie pod prąd! No ale Benek, no pod prąd jedzie. No widzisz, jak ci zamrugał? No cofaj, cofaj, tu nie ma czasu.
2: Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
7: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
7: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na ciebie czeka.
11: I po reklamie.

Karol G i tytuł, którego wolę nie wypowiadać, bo jeszcze przypadkiem się popiszę tym, jak pięknie mówię po hiszpańsku. I wyjdzie, że wcale tak pięknie jednak nie jest. Albo przypadkiem powiem coś, o czego raczej nie powinienem. Różnie bywa, prawda? Słuchajcie, naukowcy sprawdzili, co steruje tym, która pszczoła odpowiada za co w ulu. Wyszło na to, że wszystko zależy od ich wieku, no i każda pszczoła wie, co do niej należy. Fajnie. Gdyby jeszcze tak w pracy to wyglądało, co? To różnie bywa z tym, prawda? No właśnie, każdy kiedyś spotkał takiego kolegę albo koleżankę z pracy, który tam był albo była, ale w sumie to nie wiadomo, co robi. A wiecznie zapracowani.

7 minut do 20 to Great Expectations, czyli Wielkie Oczekiwania. Sienna Spirovest, zaraz spełnimy wielkie oczekiwania kogoś z was, bo już za chwilę zadzwonię do kogoś, kogo SK wyśle do Budapesztu. Na Sziget Festival możecie się jeszcze zgłaszać w aplikacji Radia SK za darmo, jutro i pojutrze też dzwonimy, ale najwcześniej za chwilę. Radio SK. Więc telefony w dłoń. SK.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Połowek jest Seagate.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i
3: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w Esce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
15: Po raz kolejny kłaniamy się pięknie.
16: Mateusz Danwer-Tomaszewicz
15: i Oliwia Rudnicka. Przed nami największa impreza w Szczecinie, na którą czekają no wszyscy szczecinianie. Wiesz, o czym mówię?
16: SK Music Tour Żagle 2026.
15: Oczywiście, to jest impreza, o której wiedzą wszyscy, nie tylko ci ze Szczecina, ale no nie ukrywajmy, szczecinianie jednak mają głęboko w sercu tą imprezę.
16: Tak, tak, czekamy na nią. Rok temu było grubo, teraz na pewno też to powtórzymy. Wydarzenie SK Music Tour w Żagle 2026 odbędzie się w dniach od 14 do 16 sierpnia.
15: Dlatego zapiszcie tą datę w kalendarzach, bo no musicie tam być.
16: A kto będzie
15: my
16: na
15: będziemy,
16: scenie?
15: No my będziemy.
16: No my będziemy, a oprócz tego jakieś gwiazdy jeszcze.
15: No oczywiście, na scenie wystąpi Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms i Jan Kleosia.
16: A w naszej strefie między innymi Eskobus i DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
17: Muzyką się żyje.
18: Już za chwilę kolejna szansa, by ruszyć dzięki Escena Siget. To festiwal, który 11 sierpnia zacznie się w Budapeszcie. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots, a wy możecie zgarnąć u nas m.in. karnety na całą imprezę. Szczegóły i zgłoszenia w naszej apce na smartfony, a kto już się zgłosił, niech będzie czujny, bo telefon może za chwilę zadzwonić. Charlie Puth już jutro w Warszawie. Piosenkarz znany z hitu Attention wystąpi na letniej scenie progresji, promując swój najnowszy album Whatever is Clever. Z pewnością nie zabraknie też największych hitów artysty, to choćby See You Again czy We Don't Talk Anymore.
1: Impreza.
18: pogadajmy o tym, co przygotowałem dla was w tej godzinie. To już w końcu 20, więc można zagrać fajne hity. Będzie Kygo, będzie Jennifer Lopez i będzie Per Jean. No i Zara Larsson będzie, to na pewno. Mati Fuczyło też jest. No to co, dobry wieczór, hej! Jak ta środa u was?

0: To Zara Larsson i Midnight Sun Veste. A teraz wyobraźcie sobie to. Wy, piękny Budapeszt i równie piękne koncerty. To wszystko czeka na was na Sziget Festival w Budapeszcie już od 11 sierpnia, a SK może was tam wysłać. A co? W naszej apce możecie się za darmo zgłaszać, no i przekonywać nas, że to wy powinniście się na taki urlop wybrać. I dokładnie tak zrobiła też Beata. No hej Beata!
1: Hej Eska, cześć!
0: Ty napisałaś w zgłoszeniu, że właśnie na koncert Zary Larsson, którą zagraliśmy przed chwilą na antenie, tak, bardzo chciałabyś się wybrać, ale Beata, ty mi musisz się trochę wytłumaczyć. Gotowa jesteś?
1: Jestem gotowa.
0: Słuchaj, w zgłoszeniu przeczytałem, że tak, należy ci się taki wyjazd, bo to będzie impreza życia z okazji twojej 40, powrotu po 6 latach do pracy, a do tego panieńskiego. I teraz tak, moje pytanie brzmi, czy te wszystkie okazje to są twoje okazje na raz?
1: Nie wszystkie, jedna jest nie moja, panieński szpagierki.
0: A, dobra, dobra, już myślałem, że masz takie kombo nagle. Ale tak, czyli wracasz do pracy po 6 latach i na dzień dobry marzyć się urlop w Budapeszcie?
1: Tak, i to tak zrobię, marzy mi się.
0: No dobra, ale co, szef już o tym jest przygotowany, że ty lubisz takie urlopy?
1: No jeszcze nie, jakoś do niego tak podejdę, tak jakoś delikatnie, zaproszę może na kawę, jakoś tak, coś, teges.
0: Aha, tak jakoś teges, no dobra, ale to co, byłaby to impreza życia, myślisz?
1: O Jezu. I to jaka, po prostu Budapeszt zobaczy, jak się bawią polskie kobietki. To
0: no
1: będzie
0: dobra.
1: Grubo, będzie impreza życia.
0: Czyli to Budapeszt.
1: Dzięki wam, dzięki Este.
0: No dobra, czyli to Budapeszt zobaczy, jak bawicie się wy. No dobra, a nie, że wy zobaczycie, jak bawi się Budapeszt. No to mi się podoba, przekonałaś mnie. W takim razie, Beata, dostajesz podwójny karnet na Sziget Festival w Budapeszcie z polem namiotowym, a do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego. Co ty na to?
1: Wow, super, jest, jesteście kochani.
0: No
1: to będzie impreza życia po prostu.
0: No to ja
1: super.
0: Czekam na zdjęcia.
1: Dziękuję.
0: W takim razie. Czekam na zdjęcia. Powiedz
1: koniecznie
0: mi tylko, jesteś gotowa?
1: Oj, i to bardzo, i to jak?
0: No to wspaniale. Jeżeli wy też jesteście gotowi, to wpadajcie do aplikacji Radia SK. Tam można się jeszcze zgłosić.

0: 29 minut po 20 to Axwell Bonnie, Whatever Turns You On. A wiecie, że będzie bardzo gorąco? Bardzo gorąco. Są ostrzeżenia od IMGW, przed nami kolejna fala upałów. I to już od jutra, i to takich naprawdę sporych upałów. Także podaję przepis na dobry dzień jutro i dalej. Galeria handlowa albo ewentualnie supermarket. Na cały dzień. A co? Niech to będą duże zakupy. Ja zakupów nie lubię, ale czuję, że akurat jutro to pokocham. A wy macie swoje sposoby na upały? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód – podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9. www.zckziu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: I po reklamie.

Dobrze, że w radiu nie widać. Bo zobaczylibyście, jak tutaj się bujam szalenie. Ale słuchajcie, a propos widzenia. Popatrzymy teraz sobie razem w niebo, dobra? Czasem fajnie sobie tak spojrzeć, prawda? No jakby co, właśnie sprzedałem wam niezły pomysł na randkę i na jedną taką zabieram was w tym momencie. Słuchajcie, dowiedziałem się, że kolejne punkty na niebie zostały nazwane na cześć polskich naukowców. 6 dokładnie. No i wyobrażacie sobie, jak to musi działać? Taka sytuacja, uwaga. Spójrz w niebo, o tutaj. O, jeszcze tutaj troszkę w lewo, tu w lewo, widzisz ten punkcik, jak świeci? A wiesz, że nazywa się tak jak ja? No ja bym powiedział och, jach, Sylwia Grzeszczak, Wesce.

0: The Kid Laroi, Kelani i Girls. 5 minut do 21. Środa, 5 minut przed 21, a do mnie napisał właśnie Przemek na deskowym Messengerze, który jeszcze teraz jest na budowie swojego własnego domu, wiadomo. Trzeba sprawdzić, czy fundamenty są równo wylane. Nawet jeżeli jest ciemno, to ewentualnie dotykiem można sprawdzić. Przemek, ja nie wiem, co ty jeszcze tam o tej porze robisz, ale w razie, gdyby brakowało ci energii, to...
1: Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au!
0: To au, działaj dzielnie.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
9: Druga część wakacji w Szczecinie będzie na pewno pod znakiem imprez, bo tych nie brakuje, a my się kłaniamy po raz kolejny. Witajcie!
10: Oliwia Rudnicka
9: oraz Mateusz Denwer Tomaszewicz. Zaczynamy od imprezy w Stargardzie.
10: Tak, zaczynamy od imprezy w Stargardzie, bo na pewno słyszeliście, ile hitów teraz tworzy Zalia. No i oczywiście takiej gwiazdy nie mogło zabraknąć na Pomorzu Zachodnim i odbędzie się koncert Zalia i Fukaj w amfiteatrze w Stargardzie. Nie może was zabraknąć już w niedzielę o godzinie 20.
9: My oczywiście mamy wejściówki, jeżeli chcecie piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, jakie największe hity nagrała Zalia. Oliwia oczywiście już coś o tym mówiła. Przypominamy również, że w dniach od 7 do 9 sierpnia w Kołobrzegu odbędzie się Baltic Drive Festival. To coś dla miłośników szybkich i fajnych samochodów.
8: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
11: Co robić w wolnej chwili już wiecie, a czego słuchać o 21:00 równiutko? Aha, wielu rzeczy, ale najlepiej Radia SK. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, będzie Dua Lipa Training Season, będzie Dawid Podsiadło i na błysk. No to dzień dobry, rachciach, Mati Fuczyło, cześć. Nie wiem czemu powiedziałem to rachciach, skojarzyło mi się z tym na błysk.

0: You Spin Me Round to Denzel, a to jest SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A my w Esce bardzo lubimy wybierać to, co najlepsze, dlatego mamy dla was najlepsze nowości od waszych i naszych ulubionych artystów. Dziś był u nas Oskar Zems i dziesiątki jego fanów. Na eskowym Instagramie możecie to zresztą zobaczyć. W skrócie, działo się i to dużo, ale bardzo niedawno była też u nas ona, nasza ulubiona prima ballerina. Tak nazywa się też jej nowy hit, jej, czyli Margaret.

0: I was addicted to love and lies that I was sold. I'd rather die alone than have to live in the dark days. I had to do it the hard way.
1: Cameron with Campy, the hard way. Uwaga, wygraliśmy z Niemcami. 29 minut po 21, ale no nie, że w piłkę, to ostatnio się wydarzyło 3 lata temu, ale jesteśmy od nich wyżej w rankingu. Znowu nie piłkarskim. Chodzi o ranking narodów, które przyjeżdżają najczęściej do jednego z krajów na wakacje. Od lat numerem 1 w tym miejscu byli Niemcy, a teraz wyprzedzili ich Polacy. Chodzi o Bułgarię. Wśród turystów nas od tego roku jest tam najwięcej. No czyli można pojechać na plażę i jeszcze sąsiada spotkać. Same plusy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie. Eska.

Jeremi Sikorski i wracam. I zakładam, że część z was też właśnie wraca i złapałem was gdzieś na trasie. Uważajcie tylko, żeby nie złapał was fotoradar. Słuchajcie, przeczytałem właśnie tekst o tym, z jakiej odległości one, czyli fotoradary, pstrykają nam fotki. Te wyjątkowo drogie fotki. No więc tak, ja nie wiedziałem, że tu jest potrzebna aż tak wyższa matma. Okazuje się, że jeżeli jedziecie tym najbliższym pasem od fotoradaru, no to on łapie dopiero, gdy jesteście kilka metrów od niego. Do 10 na przykład. Ale jeżeli jesteście na trzecim pasie od radaru, to już jest kilkadziesiąt metrów. No w skrócie, z jakiej odległości by to nie było, to nie warto. Another 54 Ultra Talk to You. Tak, gramy w imprezę 17 minut przed 22.

To David Guetta, Loki Stick Figure, Run Run River w Radiu SK. 7 minut przed 22. To jest imprezka. Przed nami kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Temper City Self Aware, będzie Calvin Harris i My Way, będzie też Sanahi ITP itd. Jeden z tych hitów to numer 1 gorącej 20. Już w piątek sprawdzimy, który hit tym razem będzie numerem 1 na SK.pl. Możecie cały czas głosować. Z kolei w aplikacji Radia SK cały czas możecie się zgłaszać. Już jutro rano zadzwonimy do kogoś z Was. No i komuś z Was jutro przywieziemy pomarańczowego, zatankowanego do pełna kampera. A potem? No potem to już Wy przejmujecie tę maszynę, jedziecie nią dokąd tylko chcecie. No i macie taki przedłużony weekend. Kto chce, no to niech się zgłasza w aplikacji Radia SK za darmo. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
4: Po raz ostatni dzisiejszego dnia kłaniamy się bardzo niziutko.
5: Oliwia Rudnicka
4: oraz Mateusz Denver Tomaszewicz. Dziś był czas na odpoczynek, ale od jutra będziecie mogli spotkać w kilku miejscach naszą pomarańczową ekipę SK Summer City. Gdzie będziemy?
5: Już jutro możecie nas spotkać w Holiday Park Szczecin, oczywiście na Łasztowni.
4: Tam będziemy driftować razem z wami na Drifting Arenie, ale także będziecie mogli odwiedzić naszą pomarańczową strefę w godzinach od 18 do 20.
5: Będziemy mogli się pościgać trochę.
4: O i tak, w piątek też się będzie działo.
5: Tak, w piątek tym razem zagramy w Kręgle.
4: Na Pomorzanach nas znajdziecie, a w sobotę kierunek Międzyzdroje.
5: No, pogoda zapowiada się idealnie, także pooglądamy te wielkie fale.
4: A relacji z każdego wydarzenia szukajcie w naszych social mediach na Facebooku czy Instagramie.
5: Do zobaczenia.
3: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.

0: Transformacja. Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.